Radio Central 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Zapowiada się naprawdę pogodowo bardzo, bardzo przyjemny dzień. Ostatni już z serii tych pogodnych, ciepłych i słonecznych. Na termometrach dzisiaj w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski nawet 23 stopnie, więc robi się bardzo, bardzo ciepło jak na październik. Ale tak jak mówiłem, to już ostatni taki dzień w tym roku. Do tego słaby wiatr powieje z południa i południowego zachodu. Zachmurzenie dzisiaj od rana w szczególności bardzo niewielkie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła szósta. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dziś przesłuchanie nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała stopy procentowe na razie bez zmian. Zmieni się natomiast pogoda i to już od dzisiaj. Miriam Lipińska. 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, ma dziś zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które sprawca zaatakował uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim powodować, mówiła jedna z uczennic.
5: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
4: Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze szpitala południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku to może się zmienić. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe bez zmian, ale ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu Rankomat.pl.
6: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
4: Promocje dotyczą jednak głównie nowych klientów. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
7: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
4: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i 2 razy wygrała.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. 8 października w kalendarzu. Przy mikrofonie Damian Klimiński. Czwartek. Czas zacząć na dobre. Baby One More Time. Britney Spears nas dzisiaj będzie budzić, będzie nas witać skoro świt. W kolejce Przona będzie też Robert Miles. I będziemy zaglądać do kalendarza, do kolorowej prasy, sprawdzać, co dzieje się w kraju, na świecie, na drogach, w regionie. I tak miło, mam nadzieję, spędzimy wspólnie ten poranek.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: To był Przona w Radiu Centrum. Pokłócił się z dziewczyną, jak śpiewał, no to życzymy szybkiego powrotu do zgody. 10 minut po godzinie 6, czwartek, 8 października dzisiaj w kalendarzu. I co w tym kalendarzu jeszcze ciekawego na nas o poranku czeka? Proszę bardzo, między innymi mamy Dzień Pierogów. Pierogi nie pytają, pierogi rozumieją. Może jakiś pomóc na śniadanie, kto wie, można zaskoczyć swój układ trawienny takim śniadaniem. Mamy dzisiaj 281 dzień roku. Do końca roku już tylko 80 dni pozostaje. Do końca astronomicznej jesieni z kolei 75 dni, więc ta jesień już absolutnie w pełni. I pokaże ona niebawem swoje prawdziwe oblicze. To wiecie, z deszczem, z przymrozkami, ze smogiem w powietrzu o poranku, z mgłami. Tak będzie już najpewniej od jutra, więc korzystajmy z tej dzisiejszej pogody na ile się tylko da. No co przed nami, jeśli chodzi o muzykę o poranku na antenie Radia Centrum? Niezawodny Robert Miles już teraz i przepiękny utwór, idealny na przykład do samochodu.
1: Dzień dobry z Kalisza.

19 minut po godzinie 6, to co? To może sprawdzimy sobie, co tam o poranku w prasie ciekawego piszą. Zrobimy sobie taki mały przegląd prasy, to poczekajcie, sięgnę po te gazetki. Okej. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Słuchajcie, pierwszy nagłówek i już nie jest dobrze. Cóż za dramatyczna informacja, w szczególności przed weekendem, słuchajcie. Ceny alkoholu w górę. Posłowie pracują nad dużym projektem, nad dużymi zmianami. Widocznie coś jest na rzeczy, słuchajcie. No, zostawiamy ten temat. Co niektórym mógłby on zepsuć humor bardzo mocno, skoro świt, to może nie. To może zmieńmy ten temat. Co jeszcze ciekawego? Obrzucają się błotem. Kto już to? Anna Mucha kontra Paulina Smaszcz. No to jakaś drama się szykuje kolejna. Słuchajcie, no ciekawe, czy będzie na tyle

0: Poważna ta drama, żeby stała się wiralowa i będzie o niej głośno w sieci. Zobaczymy. Głośno w sieci o naszym selekcjonerze. Jan Urban, spytany o przyszłość, selekcjoner zabrał głos w sprawie dalszej pracy z reprezentacją Polski. No i jak to nasz trener komentuje? Jak nie ma wyników, to jazda z selekcjonerem. To normalne, powiedział Jan Urban. No, przynajmniej wie facet, czego się spodziewać, prawda?
1: Radio Centrum.
2: Radio Rano. Hey, yeah.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama.

Doskonale znana piosenka wszystkim kardiochirurgom, prosto w serce, zespół Demono na antenie Radia Centrum, a już za moment, już za chwilę, kilka, sprawdzimy informacje z dróg, z Kalisza i regionu, więc kierowcy, bądźcie z nami, trzymajcie rękę na pulsie, wraz z nami, pamiętajcie, jeśli coś się dzieje, dajcie znać.

0: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Informacje dla kierowców.
3: Zapinamy pasy i jedziemy. Póki co miasto jeszcze troszkę śpi. Zbyt dużych utrudnień nie ma, jeśli chodzi o korki, jeśli chodzi o duże natężenie ruchu drogowego, ale no, wyraźnie widać, że już coś się zaczyna powoli dziać. Warto być na to przygotowanym, warto wiedzieć mniej więcej, gdzie, jakie prace drogowe postępują, bo jeśli chodzi o warunki drogowe, jeszcze tylko zaznaczę, te dzisiaj bardzo dobre, ale... Tylko dziś, kolejne dni będą gorsze. Jak wygląda sytuacja w Kaliszu? Przypomnę, że mamy trwający remont ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. To jest duży, szeroko zakrojony remont, przebudowa wręcz, ale póki co utrudnieniem jedynym tak naprawdę dla kierowców jest zamknięcie odcinka od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow i na tym odcinku Dobrzecka jest wyłączona z ruchu, no, z wyłączeniem oczywiście tych osób, które tam mieszkają. Mamy także remont ulicy Skalmierzyckiej, od Skalmierzyckiej do ulicy Ostrowskiej. Przypomnijmy także, że od Opatówka do Kalisza bardzo intensywnie się dzieje, jeśli chodzi o pracę. Mamy ruch sterowany przez tymczasową sygnalizację świetlną przy wjeździe od strony Szałego na drogę krajową numer 12 i tam zwężenie do jednego pasa w obie strony, więc właściwie niezależnie od pory dnia, tam chwilę na pewno, na chwilę się zatrzymacie. Ostrów Wielkopolski, remont wrocławskiej i także przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie mamy m.in. przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: No to jak z tymi cenami paliw dzisiaj? Zgodnie z wczorajszym obwieszczeniem ministra energii, dzisiaj za 95 płacimy 6 zł i 83 grosze. Więcej nie możemy. A olej napędowy jest dziś po 7 zł i 74 grosze. Tak będą kształtować się ceny dzisiaj, a jak będą wyglądać ceny jutro, to dowiemy się najpewniej we wczesnych godzinach popołudniowych, bo wtedy minister najczęściej o tej porze te maksymalne ceny paliw podaje. Jutro z kolei dowiemy się, jakie ceny będą obowiązywać przez cały weekend. Dobra wiadomość jest taka, że tendencja pojawia się teraz delikatnie spadkowa.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: października w kalendarzu. Okazuje się, że osoby urodzone tego dnia to są osoby szczere, niezależne i odważne. Lubią podróże, nowe znajomości, dobrze znoszą stres i rywalizację. W pracy zawodowej są bardzo samodzielni, mają poczucie humoru, mają wielką ciekawość świata, ale też mają wady. Niewielkie, co prawda, ale jakieś są. Ich wadą jest chęć czasami rządzenia ludźmi, a w miłości są zazdrośni, ale za to namiętni. Dbają o dom, dbają o rodzinę, chętnie urządzają huczne przyjęcia i zabawy. Ich szczęśliwa cyfra to 1, kamień szlachetny to cyrkon, a sprzyjający znak zodiaku to...
2: Baran!
1: Sprawdźmy, kto znany, kto sławny tego dnia przyszedł na świat. I proszę bardzo, w tym gronie Frank Herbert, amerykański pisarz science fiction, autor powieści Duna. W grudniu premiera trzeciej części filmu, adaptacji tej książki, Bronisław Cieślak urodził się też 8 października w 1943 roku. Genialny polski aktor i dziennikarz, odtwórca kultowej wręcz roli Sławomira Borewicza z serialu 07 z Głosie. No niestety, odtwórca Borewicza nie żyje już 5 lat, jeśli dobrze to liczę. Kto jeszcze świętuje dzisiaj urodziny? To jest Sigourney Weaver, tak, tutaj nazwisko się troszkę pokręciłem, ale wiecie, o kogo chodzi? Chodzi o Ellen Ripley. To jest doskonale znana każdemu aktorka, postać z filmu Obcy, nominowana wielokrotnie do Oscarów. Matt Damon, rok 1970, amerykański aktor, scenarzysta. I do tego jeszcze Bruno Mars, urodzony w 1985 roku, amerykański wokalista, autor tekstów i producent muzyczny. Centrum Radio Centrum. Już tylko 15 minut, zostaje do 7:00.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika. Z Nowych Wiadomości udało się śledczym przesłuchać nożownika. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 7.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
7: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
8: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach nawet do 23 stopni. Bardzo ciepło zatem, przyjemnie. Do tego słonecznie, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południa. Pogoda wręcz idealna, doskonała. Szkoda, że to ostatni taki dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 7.
1: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
4: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii. Miriam Lipieńska. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
5: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
4: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu, Ihora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ihor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
6: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
4: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suaya za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
7: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
4: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
8: Informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Ruszają ćwierćfinały turnieju tenisowego w Pekinie. Przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek, ale ona na kort wyjdzie jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek po świetnym meczu z Amerykanką Iwą Jowicz, wygranym do 1-3, szykowała się pewnie mentalnie do pojedynku z jej rodaczką Coco Gauff, ale ta niespodziewanie i dość łatwo przegrała z Elise Mertens. I to Belgijka będzie jutro rywalką Polki. Będzie to ich trzeci mecz, dwa poprzednie padły łupem Świątek. Także jutro jutro rozstawiona z szóstką Ukrainka Elina Świtolina zagra z Qin Wenzheng. Chinka wraca do formy, o czym niedawno zresztą przekonała się Świątek. A dziś dwa wewnętrzne pojedynki. Najpierw czeski, bo Karolina Muchowa zagra z Nikolą Bartunkową, a potem rosyjski, bo Mira Andrzejewa zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Z polskiej perspektywy ważniejszy będzie ten pierwszy mecz, bo to właśnie Muchowa jest główną rywalką Igi Świątek w walce o ostatnie miejsce w kończącym sezon WTA Finals.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza. Panie grają w Pekinie, a panowie w Szanghaju. Złe wspomnienia z tego miasta będzie miał Kamil Majszak. Odpadł bowiem już w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hanfmanem, przegrywając w setach 1-2 i to po aż 3 tiebreakach. A za kilka minut na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Do tej pory panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem górą był Polak. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce przegrała jednak z Magdeburgiem 30-35. Okazja do rewanżu mistrza Polski nad mistrzem Niemiec będzie w najbliższą środę, a mecz odbędzie się w Magdeburgu. Za to w hokejowej Lidze Mistrzów o krok od sprawienia sensacji byli hokeiści GKS-u Tychy. Doczekali się w tych rozgrywkach w końcu punktu. Polski zespół w starciu z wicemistrzami Niemiec Alder Mannheim po 3 tercjach remisował 4-4. Ostatecznie po dogrywce i rzutach karnych lepsi okazali się Niemcy, wygrywając 2-1.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sześć minut po godzinie 7. Wiem, że są tacy, którzy w horoskopy zupełnie nie wierzą. Są tacy, którzy wierzą i to bardzo. Ale niezależnie od tego, słuchajcie, to jest dla niektórych też forma rozrywki i według niej rozrywki, albo dla tych, dla których to na poważnie. No to słuchajcie, okazuje się, że księżyc w znaku panny ma sprawić, że dzisiaj będziemy dociekliwi i obowiązkowi. No to dobra wiadomość dla nas wszystkich. A do tematu horoskopu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji tych prosto z gwiazd na antenie Radia Centrum dosłownie za kilka minut. A tymczasem w głośnikach już Czesław Niemen z piosenką Wspomnienie.

0: Radio Centrum. Recepta na jesień.
1: Reklama.
2: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze! Finansową! Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka! Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026! Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi! A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
1: Reklama.

0: Centrum.
1: Zaczynamy tradycyjnie od barana. Baranie, skupisz się dzisiaj na swoich obowiązkach, ale możesz być trochę nerwowy. Jeśli ktoś będzie cię krytykować, nie przejmuj się tym aż tak bardzo. Jeśli nie masz ochoty, to nie musisz ze wszystkim się zgadzać. Kolejny znak zodiaku to byk. Drogi byku, księżyc w Trygonie sprawi, że będziesz bardzo pewny siebie. Nikt cię dzisiaj nie zatrzyma i niczego ci nie zabroni. Uporaj się też z zaległymi sprawami. Czas dla bliźnięta. No i tutaj dobra informacja, będziesz pogodny, wyrozumiały, ale też bardziej wrażliwy na cudze potrzeby. Jednak nie wtrącaj się w cudze sprawy, bo pewna osoba uzna, że jesteś gotowy biec na każde jej skinienie. No i sprawdzamy, co u raka. Raku, księżyc w Trygonie do twojego znaku sprawi, że będziesz się podobać wszystkim. Wykorzystaj to, bo możesz szybko załatwić różne sprawy, które zależą od czyjegoś uznania. Pomysły, na jakie wpadniesz, przyniosą ci pieniądze. Lwie, poczujesz, że zrobi się spokojniej, jednak twoi współpracownicy mogą coś przegapić. Jeśli ktoś zawali sprawę, to dzięki tobie uda się uratować sytuację. Panno, dzień okaże się udany. Okaże się też, że podczas porannej kawy zastanowisz się nad czymś, jakie twoje plany dziś będą i wszystko uda się zrealizować, bo nie brakuje ci szczęścia. Wago, i tutaj dobra informacja, bo też waga będzie dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, ale postanowi raczej przejmować decyzje samodzielnie i samodzielnie nad tymi przejętymi sprawami pracować. Jednak ludzie będą ci sprzyjać i chętnie pomogą, jeśli tylko poprosisz. Skorpionie, dzień będzie udany, możesz liczyć na życzliwość i wyrozumiałość. Ktoś chętnie ci pomoże rozwiązać problem, z jakim zmagasz się od pewnego czasu. Strzelcu, będziesz odważny i ciekawski. Działaj i nie przekładaj ważnych spraw na później. Ambitne plany mają szansę się udać, ale nie chwal się, bo z powodu księżyca w kwadraturze ktoś poczuje ukłucie zazdrości. Koziorożcu, postanowisz szybko pozbyć się różnych zaległości. Skupisz się na pracy, na rachunkach czy na porządkach i wreszcie odetchniesz z ulgą. Wodniku, będziesz bardzo dobrze zorganizowany. Chętnie podejmiesz się ambitnych zadań, aby tylko udowodnić, że zasługujesz na więcej. No i jeszcze jeden znak zodiaku, jaki nam został, to
2: ryby.
1: I tutaj też dobra informacja, bo przed tobą sympatyczny dzień, będziesz rozmowny i gotowy na wyzwania. Dodatkowo bądź jednak ostrożny, bo łatwo uwierzysz w fantastyczne opowieści, a nawet plotki.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Już 19 minut po 7:00.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Mateusz Kurzaj, dzisiaj ze mną w studiu Radio Centrum.
2: Hej.
1: Będziesz sprawdzał, co tam słychać w Kaliszu, w regionie. Co ciekawego na początek?
2: Już za kilka minut powiemy o ostatnich dni. Dwa dni zostały głosowania w kaliskim budżecie obywatelskim. Będzie też o sukcesie młodej tenisistki.
1: Widzę, że w tym budżecie jest w czym wybierać. 25 ogólnomiejskich, 4 zielone, 122 lokalne. Trudny wybór. Do tematu wrócimy już o godzinie 7.30.
0: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
5: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
6: Pasja, talent, miłość do jazzu.
7: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
9: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
0: Reklama.

0: 7:30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Do piątku można głosować w kaliskim budżecie obywatelskim. W Stawiszynie powstanie Orlik, a w sporcie Aleksandra Nawrocka, czwartą zawodniczką Europy w tenisie stołowym do lat 15.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa głosowanie na projekty w ramach kaliskiego budżetu obywatelskiego 2027. W sumie mieszkańcy miasta mogą oddać głos na 6 spośród 151 propozycji.
4: Tym jest 25 ogólnomiejskich, 4 zielone i 122 lokalne. Można głosować zarówno w postaci elektronicznej na stronie budżetu obywatelskiego lub też w formie papierowej. To jest 5 punktów. Jest to Urząd Miasta w Ratuszu, Kościuszki, Jasna, Hala Widowiskowo-Sportowa Arena i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Tam są przygotowane karty i można do urn wrzucać swoje propozycje na zwycięskie zadania. Każdy z nas może oddać 3 głosy na lokalne i 3 zadania ogólnomiejskie, w tym również zielone.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza. Głosować można do 9 października włącznie, papierowo w godzinach otwarcia placówek, w których wyłożone są karty. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Kalisza, bez względu na wiek. Zwycięskie projekty kaliszanie powinni poznać jeszcze w tym miesiącu.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: W Stawiszynie powstanie nowy kompleks sportowy. Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a o szczegółach powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
5: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy miasta Stawiszyn, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego Orlik w Stawiszynie. Z założenia realizacja przebiegać będzie w formule zaprojektuj wybuduj. W skrócie nowy obiekt będzie obejmował m.in. boisko piłkarskie z nawierzchnią trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne, nowoczesne oświetlenie, oczywiście ogrodzenie, piłkochwyty, jak i elementy małej architektury.
2: Wartość prac to niespełna 2 100 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi przeszło 810 000 zł. Prace mają zostać ukończone do końca października 2027 roku. Ostrowianka Aleksandra Nawrocka z sukcesem zakończyła turniej Europe Youth Top 10 we francuskim Antibes, zajmując 4. miejsce w tenisie stołowym do lat 15. W 9 meczach wygrała 6 razy, a do podium zabrakło naprawdę niewiele. To kolejny świetny wynik w jej tegorocznym dorobku. Wcześniej Nawrocka zdobyła Mistrzostwo Europy w grze mieszanej oraz brąz w deblu. Ma też na koncie aż 3 złote medale Mistrzostw Polski Kadetek. Młoda zawodniczka rozpoczęła karierę w Ostrowie Wielkopolskim, a dziś reprezentuje krakowską Bronowiankę i szkoli się w ośrodku Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: Zapinamy pasy, jedziemy. A gdzie możemy nie jechać, a stać w korku na przykład? No takie miejsca się pojawiają. Te przede wszystkim związane z trwającymi pracami drogowymi, z tymczasową organizacją ruchu. Tak to wygląda na przykład już od dłuższego czasu. Na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek, tymczasowa sygnalizacja świetlna, obecna i działająca całodobowo. Czeka na kierowców od samego rana dzisiaj również. No i tutaj kilka minut na trasie na pewno stracicie, jeśli jedziecie do pracy, do szkoły. Mamy także pracę w Kaliszu. Rozpoczął się już remont ulicy Skalmierzyckiej i tutaj prace dotyczące pierwszego etapu obejmują budowę kanału deszczowego na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Handlowej i tam wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu. Mamy między innymi na drodze ciężki sprzęt, mamy tymczasowe oznakowania i wygrodzenia. Mamy także prace drogowe w Kaliszu na ulicy Dobrzeckiej. Ta jest wyłączona z ruchu. ruchu na odcinku od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Mamy także prace w Ostrowie Wielkopolskim. Tutaj na myśli mam na przykład remont ulicy Wrocławskiej. Te prace jeszcze trochę potrwają. Obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Dodatkowo przypomnijmy też o przebudowie drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tam także na wahadło i na utrudnienia możecie napotkać. Droga wojewódzka 470, budowa pieszej infrastruktury między Skarszewem, a przy dojeździe do skrętu, do miejscowości Dębę. Momentami tam także możecie na drodze napotkać na drogowców.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: No i proszę bardzo, wielkimi krokami zbliża się wyjątkowa chwila, kiedy to rejestrować samochód będziemy mogli bez wychodzenia z domu. Rejestracja samochodu przez mObywatel już niebawem. Kierowcy mają wszystko załatwić z domu od 18 stycznia 2027 roku dokładnie. Rejestrację samochodu będzie można załatwić zdalnie. Właśnie w mObywatelu bez wizyty w Wydziale Komunikacji. W aplikacji złożycie wniosek, dodacie skany dokumentów, zapłacicie online za rejestrację oraz za tablicę, a potrzebne aktywne e-doręczenia i decyzja i pozwolenie przyjdą elektronicznie, a tablice i dowód rejestracyjny przyjdą do Was pocztą.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Duży w Japonii, już teraz, czyli Alphaville, Big in Japan w kolejce Ace of Base.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny Multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Muzyka i głos

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.

0: O wszystkim, czego ona chce. Zespół Ace of Base w głośnikach All That She Wants. 10 minut zostaje już tylko do godziny 8, a ja trafiłem na ludowe przysłowie, ludową mądrość, którą postanowiłem się z wami podzielić. Proszę bardzo, brzmi to następująco. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. No a jak wiemy, te ludowe mądrości, przysłowie i rymowanki bardzo często się sprawdzają, a październik faktycznie w tym roku trzymał ciepło i to dość długo, bo dzisiaj najpewniej będzie ostatni taki naprawdę wyjątkowo ciepły dzień, do 23 stopni nawet w Kaliszu. No właśnie, a jaka ta zima będzie? Faktycznie, słuchajcie, no pojawiają się już artykuły mówiące o tym, jakiej pogody możemy spodziewać się w Boże Narodzenie. A co na ten temat myślą synoptycy? Wielu z nich twierdzi, że może być ta pogoda, no tutaj zaskoczenie, nieprzewidywalna. Ale co ciekawe, może być do tego stopnia nieprzewidywalna, że możemy spodziewać się skrajności w tych prognozach, bo możemy spodziewać się na przykład na Boże Narodzenie śniegu po kolana, a może także trafić nam się rekordowo ciepły grudzień. Tych skrajności w pogodzie niestety coraz więcej.
1: Słuchasz Radia Centrum.

0: Reklama. Jilly Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Jilly Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Chmurnie wiele, dzisiaj może zrobić się naprawdę słonecznie i naprawdę wyjątkowo ciepło, bo prognozy pokazują, że w Kaliszu w najcieplejszym momencie dnia nawet 23 stopnie. Do tego słaby tylko wiatr z południa, bez opadów, ale to wszystko legnie w gruzach niestety i wszystko co dobre szybko się kończy. Od jutra już spora zmiana pogody i wszystko wskazuje też na to, że w tym roku 20 stopni na termometrach już nie zobaczymy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy. Miriam Lipińska. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
5: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
4: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
6: Jestem przerażona, mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
4: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
7: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego dziusia.
4: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. A do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
8: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
4: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,83 zł, a oleju napędowego 7,74 zł za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz to 4,37 zł, dolar amerykański 3,91 zł, frank szwajcarski teraz to 4,69 zł, a funt brytyjski to 5,16 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, kto dzisiaj świętuje. W kalendarzu 8 października imieniny obchodzi Brygida, Ludwik, Marcin, Waleria, do tego jeszcze Gertruda, ale także piękne imię Pelagia. No a jak Pelagia świętuje, to ja się absolutnie nie powstrzymam.
9: Pani Pelagio, czy pani jeszcze może...
10: No pewno.
2: Klasyk absolutny, ponadczasowy. Status quo teraz w głośnikach.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania.

0: 18 minut już po godzinie 8. Nam miło poinformować, że już 8 listopada kolejny bieg Chrystowskich. Pałac Tłokinia dla Niepodległości. W tym roku oficjalnym partnerem medialnym tego nośnego wydarzenia jest Radio Centrum. Będziemy tam, będziemy też tam na miejscu, a wy zapisywać możecie się już teraz, bo dostępność pakietów startowych praktycznie się kończy, więc zajrzyjcie koniecznie na social media, czy to Pałacu Tłokinia, czy chociażby na nasz facebookowy profil Radia Centrum, bo tam link też na was czeka na samej górze naszego profilu na Facebooku. Więc zaglądajcie koniecznie, a my za moment, wracając do muzyki, zagramy zespół wszechczasów Genesis. Będzie też Mrozu, a o godzinie 8.30 porcja informacji z regionu.
1: Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: muzyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim.

0: zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 25 minut teraz po godzinie 8. Mateusz ze mną ponownie w studiu. Tak. O czym będziemy mówić tym razem?
2: Tym razem będzie o nielegalnym procederze w okolicach Kalisza i straci około miliona euro, więc poważna sprawa.
1: Kto straci około miliona euro?
2: No, firmy z Europy.
1: Okej, okay. No to ciekawy temat, strata spora. A o co dokładnie chodzi? No to, żeby się dowiedzieć, musicie zostać z nami, bo szczegóły o 8.30.

0: Na zegarach w tej chwili już 8:30, czas na kolejną porcję informacji z regionu. W studiu Radia Centrum przy mikrofonie Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nielegalny proceder i towary fikcyjnych transportów w okolicach Kalisza. Zajrzymy też do zajezdni MZK w Ostrowie Wielkopolskim, a w sporcie ruszyły zapisy na 7 bieg chrystowskich dla niepodległości.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Magazyny w okolicach Kalisza miały być miejscem, do którego trafiały towary przejmowane podczas fikcyjnie organizowanych transportów. Proceder dotyczył firm z różnych krajów Europy, a wartość strat sięga około 1 000 000 euro. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn dzień po zgłoszeniu sprawy.
3: Schemat działania był prosty. Firma zlecała transport zakupionego towaru do konkretnego odbiorcy w Europie, ale przesyłka nigdy tam nie docierała. Zamiast tego trafiała do magazynu w okolicach Kalisza, a po wykonaniu transportu kontakt z organizatorami nagle się urywał. Policjanci ustalili, że w proceder zaangażowani byli m.in. dwaj pracownicy zlokalizowanego w naszym regionie magazynu oraz jego 51-letni właściciel. Zatrzymano także 41-latka, którego dane wykorzystano do organizowania transportów. Magazynierom postawiono zarzuty oszustwa i zostali oni tymczasowo aresztowani. Pozostali odpowiadają za pomocnictwo, wobec nich zastosowano dozór. Śledztwo nadal trwa. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nowoczesna zajezdnia MZK w Ostrowie Wielkopolskim coraz bliżej. Przy ulicy Lotniczej trwa kompleksowa modernizacja infrastruktury. Na początek przebudowywane są instalacje podziemne i system odprowadzania wód opadowych. Później wykonane zostaną nowe nawierzchnie placu manewrowego, dróg dojazdowych, parkingów i chodników. Inwestycja kosztuje ponad 1 420 000 zł netto, z czego blisko 1 000 000 zł to unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada. Rozpoczęły się już zapisy na 7 bieg chrystowskich dla niepodległości, który odbędzie się 8 listopada w okolicy Pałacu Tłokienia. W tym roku na biegaczy czeka nowość. Oprócz świetnie spędzonego czasu będzie można pomóc innym.
4: Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i po raz kolejny świętowania niepodległości razem z nami w tym pięknym pałacu i w okolicy. W tym roku po raz pierwszy dołącza do nas Fundacja HOPS. Będziemy też działać tak, żeby fundacji pomóc.
5: Ja już się zarejestrowałem. Przy rejestracji Świetnie. Jest taki guziczek, że można tam go wykorzystać i wcisnąć deklarację na wpłatę na rzecz fundacji. Ta darowizna, którą Państwo wpłacicie, pójdzie w 100% na organizację Wigilii dla Samotnych, którą jak co roku będziemy organizować 24 grudnia, także gorąco zachęcam.
2: Powiedzieli Radio Centrum Angelika Mazek, główna organizatorka, i Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Stąd podczas biegu będziecie mogli spotkać także naszych reporterów, wprawdzie nie biegających, a rozmawiających w studiu na żywo. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy ponownie na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Godziny, poranne godziny szczytu trwają. Całkiem spory ruch w okolicy Ronda Ptolemeusza, całkiem spory ruch na ulicy Podmiejskiej, Aleja Wojska Polskiego. Tutaj również już widać, że miasto nie śpi. Aleja Wolności, tutaj także już o tej porze pojawiają się problemy, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. No a jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe, to przypomnijmy, że takie w Kaliszu rozpoczęły się na Skalmie Życkiej. Pierwszy etap prac obejmuje budowę kanalizacji kanału deszczowego na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Handlowej. Przypomnę, że mamy także wyłączony z ruchu fragment ulicy Dobrzeckiej na odcinku od Ronda Dobrzec do skrzyżowania z Szapoczników w obu kierunkach. Ten odcinek Dobrzeckiej jest z ruchu wyłączony, z wyjątkiem przyległych nieruchomości. Te osoby mieszkające mogą dojeżdżać. Mamy też utrzymany jednostronny ruch pieszych. Sprawdźmy teraz, co w Ostrowie Wielkopolskim, tutaj remont ulicy Wrocławskiej. Jadąc z Ostrowa w kierunku Krotoszyna też napotkamy na pracę drogową, jeśli wybierzemy drogę krajową numer 36. W Pleszewie z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Przypominam, prace trwają także na drodze krajowej numer 12 na trasie Kalisz-Opatówek.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Rząd planuje wykorzystanie kamer PKP na przejazdach kolejowych do automatycznego karania kierowców popełniających w tych miejscach wykroczenia. Będzie to oznaczało lawinę nowego sprzętu. Konsekwencje będą poważne. Śmiało można powiedzieć, że przesądzone jest już poparcie Sejmu w tej właśnie sprawie dla wprowadzenia i zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za omijanie zapór na przejazdach kolejowych.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 25 minut zostaje do 9:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł. Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
5: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
4: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
5: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
4: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
0: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: Reklama.
0: Słuchasz Radio Centrum.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Lata lecą. Bruno Mars kończy dzisiaj już 41 lat. Bruno Mars, czyli tak naprawdę Peter Jean Hernandez. Dlatego, że on przyszedł na świat w stolicy Hawajów w Honolulu. Urodził się 8 października w 1985 roku. Legendarny amerykański piosenkarz, kompozytor, producent muzyczny. Wielką sławę przyniosły mu takie przeboje jak m.in. Uptown Funk, a dzisiaj z jego repertuaru przebój Marry You w 41. urodziny Bruno Marsa.

0: You got it, śpiewa Roy Orbison na antenie Radia Centrum. 10 minut zostaje do godziny 9. Mateusz, czy ty wiesz, że dzisiaj mamy dzień pierogów w kalendarzu?
1: Wow!
0: Jakie pierogi? Lubisz w ogóle pierogi?
1: Tak.
0: A z czym?
1: Z kapustą i grzybami.
0: O, to się dogadamy tutaj, to ja też. Aż mi tutaj zapachniało barszczykiem do tych pierogów.
1: Myślałem, że grzybem.
0: Dobra, w nowych mieszkaniach grzybów nie ma najczęściej.
1: No lepiej,
0: dopiero,
1: żeby nie było.
0: Dopiero później się pojawiają. A o tych nowych mieszkaniach mówimy, bo jest ku temu powód.
1: Tak, w kolejnym serwisie o pełnej godzinie będzie właśnie o tym, że w Polsce buduje się coraz więcej mieszkań.
0: Szczegóły, godzina 9.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka Kalafior i szynka konserwowa Premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe Kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
4: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski, uwaga, uwaga, dzisiaj nawet do 23 stopni. Naprawdę bardzo ciepło, przyjemnie, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego zachodu, ale to ostatni tak przyjemny pogodowo dzień, bo opady deszczu i znaczny spadek temperatury już najbliższej nocy. W nocy także nieco silniejszy wiatr.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 9:00.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u. Miriam Lipińska. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne, a w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
5: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
4: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie, gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP. Choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
4: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 000 zł poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach, a rozpatruje kilka projektów, w tym ten przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
7: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji. Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży, i tak samo powinno być w Polsce.
4: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
8: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
4: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
9: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Stawką tego pojedynku jest awans do 1/32 finału, gdzie czeka już znakomity Serb Novak Djokovic. Z turniejem w Szanghaju pożegnał się inny z Polaków, Kamil Majszak. Przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem po trzysetowej batalii, a każda z partii kończyła się tiebreakiem. Nasza gra była lepsza niż końcowy wynik, powiedział trener Krzysztof Lijewski, a jego Industria Kielce przegrała u siebie z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Za to już dziś w Europie sprawdzi się Orlen Wisła. Wisła Płock. Nafciarze w macedońskim Skopie zagrają z HC Vardar, a to spotkanie zacznie się o 20:45. Polskie piłkarki od jutra zaczynają walkę w barażach o mundial. Podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. Pierwszy mecz zostanie rozegrany już jutro, a rewanż w Gdańsku we wtorek. Bilans spotkań jest po stronie Belgijek, bo biało-czerwone jeszcze nigdy z nimi nie wygrały. W Polskim Związku Piłki Nożnej po cichu wszyscy liczą na podobny sukces, na jaki stać było kadrę do lat 21 Jerzego Brzęczka, która awansowała na turniej finałowy, mówi dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.
10: Na pewno jest to duży sukces, bo jakby spojrzeć na grupę krajów, które awansowały na turniej finałowy, no to jest to absolutna czołówka w Europie, bo mamy tam Hiszpanię, Portugalię, Anglię, Niemcy, Francję, Belgię, Chorwację, Norwegię i Polskę. Wiadomo, że jest jeszcze kilka miejsc do walki w barażach, więc czekamy na kolejnych swoich przeciwników.
9: A młodzieżowe Euro odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Serbii oraz Albanii. Turniej będzie jedyną okazją do wywalczenia awansu na Igrzyska Olimpijskie. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek rywalizacja odbędzie się w slalomie gigancie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Słyszeliśmy o tym, że wystartował turniej ATP w Szanghaju. Hubert Hurkacz w tym właśnie momencie gra z Australijczykiem James Dockward. Jego rywal w tej chwili przegrywa z Hubertem. Hubert prowadzi, wygrał pierwszego seta 6-3, a w drugim secie mamy póki co remis po 6 gemów i wystartował tiebreak. W tiebreaku również na tę chwilę remis 1-1. Więc za minutę albo Hubert Hurkacz swoje prowadzenie powiększy na 2-0 i to już będzie naprawdę bardzo dobra sytuacja, albo wrócimy do punktu wyjścia.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.
2: 6 minut po 9.

0: Zespół Lady Punk na antenie Radia Centrum. Tacy sami, swoją drogą, chętnie zobaczyłbym wersję tej piosenki na przykład w wykonaniu braci Golec albo braci Mroczek. 14 minut po godzinie 9 zakończył się właśnie mecz pierwszej rundy ATP w Szanghaju z udziałem Huberta Hurkacza. Pokonał Australijczyka w tym tiebreaku. No i mamy 2-0 i koniec spotkania. Brawa dla Huberta.
1: Reklama.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Zakupy tylko w Spoe. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebki.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Reklama.

0: Mateusz ponownie zajrzał do naszego studia. Rozmawialiśmy chwilę przed dziewiątą o tych pierogach z okazji dzisiejszego święta, Dnia Pierogów właśnie.
1: A ty dalej?
0: Ja dalej, wiesz co, no bo ja bo my tam stwierdziliśmy wtedy, że najbardziej lubimy te z kapustą i grzybami.
1: Tak, ale my chyba...
0: Ale one nie są na pierwszym miejscu w rankingu w Polsce, jak się okazuje. One dopiero na trzecim są. Na drugim stopień wyżej są z mięsem. Na podium tak. A na pierwszym zgadnij które? Ruskie.
1: O nie. Nie,
0: moim zdaniem najgorsze.
1: No bo ser w ogóle, takie prozapalne. Ziemniaki. W ogóle ziemniaki razem, w ogóle ruskie w ogóle.
0: W ogóle nie, to już ta nazwa powinna tutaj zniknąć. No dobra, słuchajcie, zostawiamy pierogi, bo inne ważne sprawy czekają.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: O czym będzie mowa w wiadomościach?
1: Jak mówisz, powiedziałem prozapalne, to będzie o zdrowiu, bo powiemy o szpitalu w Ostrzeszowie. Jest tutaj, no, dość spory sukces nowego zarządu. Więc o tym powiemy.
0: Dobra, o sukcesach i nie tylko. Więcej o godzinie 9.30.
2: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.

0: Na zegarach w tej chwili już 9:30, czyli to czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsumujemy pierwszy rok działalności nowych władz Ostrzeszowskiego Szpitala. Kłopoty 65-latka z powiatu sieradzkiego, a w sporcie kandydat do Terze do Ostrowi trenował w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Szpital w Ostrzeszowie podsumował pierwszy rok pracy nowego zarządu. Placówka niemal trzykrotnie zwiększyła liczbę operacji ginekologicznych. W pierwszym półroczu wykonano ich 332. W tym roku szpital dostał sprzęt za ponad 3 miliony złotych, m.in. ambulans i nowy aparat RTG. Trwa też rozbudowa placówki za blisko 22 miliony złotych. Od października mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ. W dwa dni zapisały się na nią 123 osoby. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: 65-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierował autem pomimo sądowego zakazu. W trakcie interwencji policyjnej mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu. Kierowca odmówił poddania się badaniu. Pobrano od niego krew. Na tym jednak nie zakończyła się interwencja policjantów z Kraszewic. Do zdarzenia doszło w weekend w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim.
3: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domrecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Następnego dnia 65-latek usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Antoni Mencel, kończący wiek juniora żużlowiec, trenował w środę w Ostrowie. Obecny zawodnik PSŻ-u Poznań jest wymieniany jako kandydat do startu w Terze do Ostrowia w sezonie 2027. Wychowany w Leszczyńskiej Unii miałby zastąpić wracającego z wypożyczenia do Betard Sparty Wrocław Jakuba Krawczyka. Antoni Mencel wystąpi w niedzielę w 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego i o tym powiedział Radiu Centrum.
4: Troszkę przyjechaliśmy potrenować przed niedzielnym spotkaniem. Zostałem zaproszony na łańcuch herbowy. Przede wszystkim dziękuję za możliwość jazdy, bo pierwszy raz będę mógł uczestniczyć w takim turnieju.
5: Właśnie, to jest prestiżowy, najstarszy turniej w Polsce i taka młodość trochę pojedzie, jednak dużo młodych zawodników. Patrzyłeś właśnie na listę startową, jak to tam będzie wyglądać?
4: No gdzieś tam mi się migło właśnie przez oczy, jaka ma być stawka, więc młoda, co na pewno będzie zwiastować dużo walki na torze.
5: A jest coś na rzeczy, że gdzieś tam jakieś propozycje z Ostrowa?
4: Na pewno. No, sezon trwa jeszcze troszkę będzie, bo jeszcze mamy jedne zawody do dojechania. Na chwilę obecną mam kontrakt w Poznaniu. Zobaczymy, czas pokaże.
2: W środę trenował w Ostrowie również Amerykanin Luke Becker, którego również zobaczymy w niedzielę w łańcuchu herbowym. Kolejnym zawodnikiem, który potwierdził udział w najstarszym turnieju żużlowym w Polsce jest Patryk Wojdyło.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 10:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139 tylko w Multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
0: Reklama.

Miedarach na Śląsku znaleziono, odkryto coś naprawdę ciekawego. 1000 kości dinozauropodobnych gadów sprzed, uwaga, 240 milionów lat. Największy z nich miał 7 metrów. No, ja słyszałem, że Ślązacy to są rosłe chłopy, jak to się mówi, prawda? Ale 7 metrów to już gruba przesada, słuchajcie. Raczej śmiem wątpić w to, że to mogą być jacyś praprzodkowie Ślązaków. Raczej nie, raczej można tutaj kierować się w stronę na przykład takich żyraf na sterydach, bo 7 metrów, z czego połowa to szyja. Tak mniej więcej te pradawne gady wyglądały. Naukowcy znaleźli 1000 kości, a więc pewnie mają roboty na jakieś najbliższe 15 lat. Dobra wiadomość dla nich. No i cóż, wszystko dowodzi tego, że ziemia śląska nie tylko węgiel skrywa. 12 minut zostaje do godziny 10:00.

0: To Katy Perry na antenie Radia Centrum o dziewczynach z Kalifornii. One raczej Nobla nie dostaną, prawda?
1: Nie, ale dzisiaj dostanie laureat literacki Nobla. Przypomnijmy, że w tamtym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkai. No o 13 będziemy coś więcej na ten temat wiedzieć.
0: Okej, okay. Będziemy mówić także między innymi o tym, co w Rosji, głęboko w Rosji się dzieje. Chodzi o to, co wydarzało się w tamtejszym laboratorium. A propos Nobla właśnie, Dżuma, bo w Rosji Dżuma, Albert Camus za Dżumę też nagrodę literacką Nobla otrzymał.
1: Tak, w 1957 roku.
0: Proszę bardzo, no to nie wiem, może Rosjanie celują w Nobla w takim razie literackiego.
1: Ale
0: jeszcze.
1: Ale tak, w dziwny sposób.
0: W każdym razie do tych tematów poważnych swoją drogą. Wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie, uwaga, nawet do 23 stopni i to może być najcieplejszy w tym roku, najcieplejszy dotychczas w tym roku dzień, bo cieplejszych już nie będzie. W tym sensie chciałem tutaj powiedzieć. Kolejne dni już zdecydowanie chłodniejsze. Od jutra ochłodzenie, które nadejdzie właściwie już w nocy. To zmiana pogody dość gwałtownie z opadami deszczu i ze silniejszym wiatrem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Karambol na A4 na Śląsku i potężny korek. Koniec z brakiem internetu w pociągu. Intercity testuje nowe rozwiązanie. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość sprzed chwili. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Zderzyło się 7 samochodów, poszkodowane zostały 3 osoby, co najmniej jedna trafiła do szpitala. Z powodu wypadku trasa się zakorkowała. Zator zaczyna się już na wysokości Zabrza. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do karambolu, wyjaśniają to policjanci. Życiu żadnej z 9 osób ranionych wczoraj przez nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo. Kilku poszkodowanych wyszło już ze szpitali. Jeszcze wczoraj wieczorem służby przeszukały mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców całego bloku. To dlatego, że 19-letni Jakub Z. przeniósł ze sobą do szkoły domowej roboty ładunek wybuchowy, który na szczęście nie eksplodował. W zespole szkół zawodowych, gdzie doszło do ataku, dziś nie ma lekcji. Są zajęcia z psychologami i wychowawcami. Uczniowie przyznają, że czują strach po tym, co się stało.
5: Szkoła powinna być miejscem, w którym powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj to bezpieczeństwo zostało naruszone.
4: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latkowi grozi dożywocie. Nie został jeszcze przesłuchany. Był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale innych kłopotów z prawem nie miał. Mówi się jednak o narastających kłopotach rodzinnych, które mogły popchnąć go do zbrodni. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium na Syberii zajmującego się dżumą. Rosyjskie media podały, że kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze temu zaprzeczają i twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu. Zdaniem wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Rosji Wacława Radziwinowicza pytań w sprawie tajemniczej śmierci laborantki jest sporo.
6: Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
4: Na razie na podstawie posiadanych informacji Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie jest niskie. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy około 13, a na razie trwa typowanie. Działy kultury szwedzkich mediów przewidują, że w tym roku nagroda powędruje do kobiety spoza Europy, zgodnie z nieformalną zasadą Komitetu Noblowskiego, że nagroda trafia na przemian do kobiety i mężczyzny, a w zeszłym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkaj, ale część gazet stawia na jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Idzie internetowa rewolucja w pociągach PKP Intercity. Na przełomie października i listopada przewoźnik rozpoczyna pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować problemy z zasięgiem w trakcie podróży. Jeżeli testy wypadną dobrze, odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w składach Pendolino i póki co tylko w nich.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty już teraz po godzinie 10. Pet Shop Boys, Always on My Mind w głośnikach. Będzie także Roxy Węgiel w jesiennym wydaniu. To za moment.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i na naszym profilu na Facebooku.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cis.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Neonet, Neonet,
8: to korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No dobra, no to czas na aktualizację, czas sprawdzić, co tam piszczy w sieci, dokładnie o czym teraz się mówi, o czym się czyta, o czym jest głośno. No głośno jest między innymi o tym, że Książulo wprowadził swoją pizzę na półki sklepowe. No i to jest duże zamieszanie wokół tego, no bo to krytyk, recenzent jedzenia, bardzo często krytykujący. I tutaj sam sobie Muala przyznał. No i niektórzy już liczą, już kalkulują, ile na tym wszystkim zarobi, no bo zasięgi ma monstrualne zasięgi. 2,5 miliona subskrybentów na YouTubie, więc kwestia reklamy ma z głowy w przypadku tej pizzy. No i takie ostrożne szacunki mówią na tym, że do końca roku może z tej pizzy wyciągnąć nawet 5 milionów złotych. Przy czym tyle ile zarobi na jednej sprzedanej pizzy, to jest około 1 złotówki. No i teraz pojawiają się w sieci różnorakie oczywiście testy. Heizer, na przykład młody Heizer, Filip Heizer, stwierdził, że on tej pizzy testować nie będzie. No

0: wypierać ten temat, temat pizzy od książula.
1: É tudo que eu preciso.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama. Sunny.

0: 10:30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były wiceprezydent Ostrowa z opaską na kostce, ośrodek kuratorski w Pleszewie, a w sporcie ćwierćfinały Puchar Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Były wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj K. może odbywać karę więzienia w domu z elektroniczną opaską na kostce. Zgodził się na to sąd okręgowy w Kaliszu. Na razie decyzja nie jest jednak prawomocna.
3: Byłego wiceprezydenta sąd skazał na rok więzienia za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, gdy był wiceburmistrzem Jarocina. Początkowo kara była zawieszona, ale w maju tego roku sąd zdecydował o jej wykonaniu. We wrześniu sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał tę decyzję. Teraz obrońca Mikołaja K. wystąpił o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Sąd się zgodził, ale sprzeciw złożyła prokuratura. To oznacza, że decyzja nie może być jeszcze wykonana. Jeśli postanowienie się uprawomocni, Mikołaj K. nie trafi do celi. Karę będzie odbywać w miejscu zamieszkania z elektroniczną opaską i obowiązkiem przestrzegania godzin, w których będzie mógł opuszczać dom, na przykład w związku z pracą. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Pleszewie od 1 października działa ośrodek kuratorski, który powstał z myślą o młodzieży przejawiającej oznaki demoralizacji lub mającej na swoim koncie czyny karalne. Placówka mieści się obecnie w kamienicy przy rynku 10. Docelowo zostanie przeniesiona na pierwsze piętro budynku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3.
4: To jedno z pierwszych tego typu miejsc w południowej Wielkopolsce. Młodzi ludzie trafiają do ośrodka na podstawie decyzji Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Pleszewie. Pod opieką kuratorów sądowych spędzają tutaj kilka godzin dziennie od poniedziałku do piątku po południu, uczestnicząc m.in. w zajęciach terapeutycznych, pomocy w nauce, profilaktyce oraz rozwijaniu zainteresowań. Jak podkreśla Radiu Centrum kierownik ośrodka, kurator Radosław Szymański, celem ośrodka jest pomoc młodym ludziom w zmianie zachowania bez konieczności odizolowania ich od rodziny i dotychczasowego środowiska. Ważnym elementem jest też włączenie bliskich w proces resocjalizacji. Ośrodek kuratorski w Pleszewie jest formą środka wychowawczego, ma pomóc młodzieży wrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Podobne placówki działają już w Jarocinie i w Krotoszynie. W Pleszewie jest to kolejny etap wsparcia młodych osób, zanim konieczne byłoby zastosowanie bardziej restrykcyjnych środków wychowawczych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: W dwóch meczach ćwierćfinałowych Pucharu Polski strefy kaliskiej o awansie decydowały rzuty karne. W dwóch innych wystarczyło regulaminowe 90 minut. W środę kompletnie mecz nie wyszedł centrze 1946 Ostrów, która przegrała Wysokowiankowych.
5: KPS Łupia zremisował z KSM Rogaszyce 2-2 w regulaminowym czasie gry. W serii rzutów karnych wygrali gospodarze ze Słupi 3-2 i to oni w półfinale Pucharu Polski. Strefy kaliskiej zagrają z LKS-em Jankowy, który wysoko pokonał 5-1 centrę 1946 Ostrów. Zespół trenera Konrada Ruska jest czwarty w tabeli Red Box 5 ligi, ale nie miał wiele do powiedzenia w starciu z 5 LKS-em Jankowy. Drugi półfinał stworzą KKS 1925 II Kalisz i Odolanowie Odolanu. Rezerwy KKS-u zremisowały 2-2 na wyjeździe z Białym Orłem Koźmin, ale lepiej egzekwowały jedenastki. Odolanowia natomiast 2-1 wygrała na wyjeździe z Zielonymi Koźminek. Mecze półfinałowe zaplanowano 21 października, a wielki finał wpisany jest do terminarza w Święto Niepodległości 11 listopada. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostaje do 11.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: A w tym konkursie do wygrania podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert, bo chodzi o koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Wydarzenie odbędzie się już 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. Co trzeba zrobić, żeby takie zaproszenie wygrać? No, trzeba przede wszystkim się do nas dodzwonić, zatem już teraz przypominam numer telefonu do studia, a numer ten brzmi 88 400 106 i 4. No i czekam na pierwszy telefon, sprawdzam, kto w tej chwili się już do nas dodzwonił. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Ewelina.
1: Cześć Ewelino, witam cię serdecznie, jak poranek, witam. Skąd dzwonisz?
2: A dobrze, w pracy jestem.
1: W pracy, dobra, tak? do której jeszcze?
2: Do 16.
1: No to, jakoś zleci, słuchaj. Ja ci ten czas umilam teraz zabawą, rozrywką, takim wyzwaniem troszeczkę, bo mam też pytanie konkursowe, żeby wybrać się na ten koncert, to najpierw musisz mi odpowiedzieć na coś, dobra?
2: Dobrze.
1: Dobra, powiedz, to będzie takie połączenie troszeczkę muzyki, troszeczkę sportu piłki nożnej. Do której z tych dyscyplin ci najbliżej?
2: Chyba do muzyki.
1: Do muzyki. Dobra, no to powinnaś wiedzieć. Jako, że ty 10 tenorów usłyszysz na scenie, jeśli wygrasz, to ja o jednego chciałem cię tylko zapytać. Polskiego tenora Marka Torzeskiego. Może kojarzysz. On swego czasu stworzył, śpiewał, wykonywał taki hymn naszej reprezentacji piłki nożnej na Mistrzostwa Świata. Zagrzewał do boju kibiców, zawodników. Mogę ci nawet fragment zagrać. Brzmiało to tak. Pamiętasz to może?
2: Nie.
1: Nie pamiętasz. No to będzie zabawa, słuchaj. Bo chciałem cię zapytać, o jakie to mistrzostwa świata chodziło, na których, podpowiem, reprezentacja Polski była i grała. Mam 3 podpowiedzi, więc będzie łatwiej. To uwaga, pierwsza podpowiedź. To był hymn polskiej reprezentacji na te ostatnie mistrzostwa. 2026 USA, Kanada, Meksyk. Inne. 2010 RPA, odpowiedź B. Czy odpowiedź C, to były mistrzostwa świata w piłce nożnej Korea, Japonia w 2002 roku. Jak myślisz?
2: Ojku, muszę
1: trudne się wylosowało, nie? Trudne.
2: Zastanowić, no trochę trudne pytanie.
1: Słuchaj, może tak metodą prób i błędów możemy eliminować. Graliśmy na tych ostatnich mistrzostwach świata?
2: Nie.
1: No to wiesz, no to jak nie graliśmy, to eliminujemy może.
2: To już... jeszcze, poproszę jeszcze raz te B i C.
1: To B i C nam zostaje. 2010 RPA czy 2002 Korea, Japonia? Marek Torzeski śpiewający Do przodu Polsko.
2: To myślę, że odpowiedź C.
1: Że w Korei i w Japonii to było. I, tak? I że wtedy tam byliśmy i graliśmy. Poszło jak tak, poszło, ale byliśmy. Dobra, tak. No to sprawdzamy. Radio Centrum. No, zgadza się. Tak było. To było w 2002 roku. Można nie pamiętać. Szybko odpadliśmy, więc mogłaś nie zarejestrować, że tam byliśmy w ogóle.
2: No, na pewno nie.
1: Słuchaj, podwójne zaproszenie oczywiście na koncert 10 tenorów trafia do ciebie. Możesz kogoś pozdrowić jeszcze na antenie Radio Centrum.
2: Pozdrawiam całe Radio Centrum, męża, dzieci, wszystkich znajomych.
1: Super, dziękuję ci bardzo. I zobacz, już za 10:11, ile czasu z pracy nam się udało tutaj urwać. Już bliżej 16. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Studiu Radia Centrum. Tomasz Michalak już się pojawił, który przejmuje stery po godzinie 11. Cześć, dzień dobry, witam kolega.
1: A dzień dobry, czy ja to potrafię pilotować? Chyba tak, nic się nie zmieniło od wczoraj.
0: Potrafisz.
1: To dobrze, to ogarnę.
0: Stery te same.
1: To czerwone do góry i niebieskie nacisnąć.
0: Tak, tak, czerwony mikrofon.
1: I będzie grało.
0: Niebieskie piosenka.
1: No jak, i dobrze.
0: I to wystarczy chyba.
1: O,
0: to
1: tak,
0: wystarczy.
1: Na początek wystarczy, tak. Tak, no, tak. Tak jak z MTV przed laty, prawda? Jak człowiek oglądał, to znał się na muzyce. No.
0: Dokładnie, dokładnie. Będziesz po godzinie 11 grał i o pierogach
1: grał?
0: Możesz coś powiedzieć, bo tam...
1: A bo dzisiaj dzień.
0: Dzień pierogów.
1: Pieroga jest. A ty to...
0: Ja już zdradziłem dzisiaj, że te grzybowo-kapuściane najbardziej.
1: Okej, to ja takie kapuściane, ale specjalnie robione.
0: Okej.
1: To takie już naprawdę premium powiedział.
0: To już wiadomo, co dzisiaj słuchacze jedzą na obiad.
1: Zjemy razem. Zachęcam i zapraszam.
0: W porze obiadowej Tomek Michalak. Ja za dziś dziękuję, do usłyszenia.
2: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134. Reklama. Gramy

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie teraz za oknami w Kaliszu, Ostrowie i okolicy, chociaż chmur powoli przybywa. Efekty raczej dzisiaj jeszcze bez opadów deszczu, ale przez dzień. Wieczorem zacznie padać, wtedy już strefa także nad południową Wielkopolską. 17 stopni teraz, 21 dziś maksymalnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejny atak nożownika w szkole, tym razem niedaleko Wyszkowa. W reakcji na czarną serię minister edukacji zapowiada specjalny program w szkołach. Halny w Tatrach, TPN odradza wychodzenie w góry. Miriam Lipińska. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczy Dole Nowinach pod Wyszkowem na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Ranne zostały w sumie 3 osoby, także dyrektor szkoły i nauczycielka. A to kolejny taki atak po wczorajszym w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób, a wczoraj podobnych tragedii mogło być więcej. W sierpcu także na Mazowszu zatrzymany został 17-latek. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele szybko zaalarmowali policję. W plecaku nastolatka znaleziono 2 noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
4: Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informację, że chłopak szukał w internecie, jak przeprowadzić atak. Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek sytuacji kryzysowych.
6: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb,
4: których wyśle do szkół MSWiA. Rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenia od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich, mieszkańcy Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
7: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
4: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. W Tatrach wieje halny i to wieje mocno. Porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
8: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
4: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października. A na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś rano przez ucznia w szkole pod Wyszkowem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 11:00. Informacje zdecydowanie takie, których nie chcielibyśmy wam przekazywać. Czarna seria w polskich szkołach i może taki moment, kiedy tam gdzieś w Warszawie ktoś się zastanowi, zamiast myśleć o aferach, po prostu zastanowi się nad wprowadzeniem odpowiednich przepisów. No to witam, zapraszam do 17:00. Taylor Swift na początek naszego spotkania.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zakupy tylko w Społem. Danon Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar Kalisz Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
5: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to.

David Guetta i Sia, muzycznie 17 minut, mamy po 11. Czwartek, 8 dzień października w kalendarzu. O Dniu Pierogów to już Damian wspominał, nawet zdążyliśmy ustalić, kto co lubi, ale dzisiaj też mamy Dzień Ośmiornicy, więc jeżeli ktoś w pierożkach nie gustuje, to owoce morza, zdecydowanie tak. Ja jednak pozostanę przy tradycyjnym polskim daniu, wydaje mi się, że chyba tu czuję się mocny w tej kwestii. A jeśli chodzi o ośmiornicę, to niekoniecznie.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę

0: akustyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
3: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku. Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online. Reklama.
4: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Punktualnie 11:30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Do piątku można głosować w kaliskim budżecie obywatelskim, w Stawiszynie powstanie Orlik, a w sporcie jubileusz i pracowity październik.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa głosowanie na projekty w ramach kaliskiego budżetu obywatelskiego 2027. W sumie mieszkańcy miasta mogą oddać głos na 6 spośród 151 propozycji.
4: Tym jest 25 ogólnomiejskich, 4 zielone i 122 lokalne. Można głosować zarówno w postaci elektronicznej na stronie budżetu obywatelskiego lub też w formie papierowej. To jest 5 punktów. Jest to Urząd Miasta w Ratuszu, Kościuszki, Jasna, Hala Widowiskowo-Sportowa Arena i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Tam są przygotowane karty i można do urn wrzucać swoje propozycje na zwycięskie zadania. Każdy z nas może oddać 3 głosy na lokalne i 3 zadania ogólnomiejskie, w tym również zielone.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza. Głosować można do 9 października włącznie, papierowo w godzinach otwarcia placówek, w których wyłożone są karty. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Kalisza, bez względu na wiek. Zwycięskie projekty Kaliszanie powinni poznać jeszcze w tym miesiącu.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Stawiszynie powstanie nowy kompleks sportowy. Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a o szczegółach powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
5: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy miasta Stawiszyn, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego Orlik w Stawiszynie. Założenia, realizacja przebiegać będzie w formule zaprojektuj, wybuduj. W skrócie nowy obiekt będzie obejmował m.in. boisko piłkarskie z nawierzchnią trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne, nowoczesne oświetlenie, oczywiście ogrodzenie, piłkochwyty, jak i elementy małej architektury.
2: Wartość prac to niespełna 2 miliony 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie stanowi przeszło 810 tysięcy złotych. Prace mają zostać ukończone do końca października 2027 roku. To będzie pracowity październik dla piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi, którzy rozpoczynają łączenie gry w Lotto Superlidze i europejskich pucharach. Na koniec miesiąca obchodzący 30-lecie istnienia klub organizuje także jubileuszową galę.
6: Po zwycięstwie w Kwidzynie zespół trenera Kima Rasmusena już w piątek o 18:00 zagra w Piotrkowie Trybunalskim o kolejne 3 punkty. Piotrkowianin w tym sezonie jeszcze nie wygrał i zamyka tabelę Lotto Superligi. Każde inne rozwiązanie niż wygrana Ostrowian będzie niespodzianką, aczkolwiek mecze w Piotrkowie nigdy nie są spacerkiem. Z uwagi na występy Rebut KPR Ostrowi w pucharze EHF zmianom uległ terminarz Lotto Superligi. W sobotę 17 października o 18:00 w Ostrowie biało-czerwone pasiaki zmierzą się w pierwszym meczu drugiej rundy Pucharu EHF z Istanbul Gençlik. Natomiast we wtorek, 20 października, również o 18:00 Ostrowianie podejmą drużynę z Legionowa. Później czeka ich podróż do Stambułu na mecz rewanżowy, który odbędzie się 24 października o 13:00. Po powrocie z Turcji Rebut KPR Ostrowia 29 października zagra w Mielcu ze Stalą. Dzień później KPR Ostrowia świętować będzie 30-lecie klubu. Odbędzie się turniej młodzieżowy, mecz oldboyów z drużyną seniorów, a wieczorem gala jubileuszowa w Ostrowskim Centrum Kultury. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Dałabym ci, dałabym. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.
7: Radio Centrum i gra gitara.
9: Za 14 minut południa my chwytamy po wdzięczny, szarpany instrument. Dzisiaj w tej części programu spotkanie z doskonale znaną wam formacją R.E.M.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
3: Za 5 minut południa w wiadomościach o 12 wrócimy do dramatycznych wydarzeń w polskich szkołach. Premier zwołuje pilną naradę ministrów w tej sprawie i między innymi o tym powiemy już za chwilę.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Czeka nas zmiana w pogodzie. To jest ostatni tak ciepły dzień póki co złotej polskiej jesieni. Dziś maksymalnie nawet 21 stopni w regionie. Teraz około 18 w Kaliszu, Ostrowie i okolicy i nadal jeszcze sporo słońca. Ale chmur będzie przybywać, no i wieczorem według synoptyków od godziny 20 już powieje nam z zachodu, a nie z południa. Pojawią się opady deszczu i znaczne ochłodzenie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W związku z atakami w polskich szkołach premier wzywa pilnie ministrów. Wyższe raty kredytów mieszkaniowych przewidują analitycy. Hubert Hurkacz wraca do gry i od razu wygrywa. Agnieszka Trajnowska-Bis. Premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie już za godzinę. To reakcja szefa rządu na dwa akty przemocy w szkołach w tym tygodniu. W placówce podwyżkowym dziś zaatakował były uczeń, 15-latek śmiertelnie ranił pracownicę szkoły. Poszkodowane są także dwie inne osoby, a wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował noszem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z przedpołudniowym rosyjskim atakiem na Ukrainę. To już kolejny dzień z alertami na Lubelszczyźnie, gdzie wzrasta zainteresowanie szkoleniami wojskowymi organizowanymi przez MON, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez samorządy czy NGOsy. To czym Anna Gmiterek-Zabocka.
5: Lubelszczyzna już kilka razy doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie właśnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przekazywana jest tam podstawowa wiedza.
6: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni.
5: Samorządy przeprowadzają też szkolenia wśród nauczycieli czy pracowników innych instytucji. Często słyszą bowiem pytania, co mamy robić.
7: My też musimy skoordynować z zarządzaniem czy z Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody choćby lubelskiego, a żeby było to przemyślane, przeanalizowane. Ale tak z wielu sfer pojawiają się też takie zapytania, a co?
5: I już dziś, gdy syreny nie wyją, warto poznać odpowiedź.
4: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce, o czym informuje Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Prowadzone przez duchownego auto zderzyło się czołowo z ciężarówką. Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki, tłumaczy główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz.
8: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
4: Rynki będą się dziś wsłuchiwały w to, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
1: Kursy walut.
2: W kantorach 4,38 to średnia cena euro, dolar amerykański 3,91, frank szwajcarski 4,70 i funt brytyjski 5 zł 17 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 po 12.

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
6: No pewnie, przecież oni też są czyimiś dziećmi.
7: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: 23. urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

sportowej przy szkole podstawowej w Sieroszewicach, tym razem to powiat ostrowski, odbędzie się rozstrzygnięcie 6. już edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz na najlepszą potrawę z pyry. To jest konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Rywalizują oczywiście kolejne gminy, koła gospodyń wiejskich. No i sporo tam się będzie działo w Sieroszewicach, bo poza konkursem także jeszcze dużo dobrej muzyki, fajnego grania i mnóstwo rozrywki. Więc jeśli znajdziecie odrobinę czasu, to wpadajcie właśnie w sobotę do Sieroszewicy w powiecie ostrowskim, żeby zobaczyć, a przy okazji też posmakować.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
4: Pasja, talent, miłość do jazzu.
5: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają

0: debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyrą.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie N, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
5: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

0: 12.30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nielegalny proceder i towary fikcyjnych transportów w okolicach Kalisza. Zajrzymy też do zajezdni MZK w Ostrowie Wielkopolskim, a w sporcie ruszyły zapisy na 7 bieg chrystowskich dla niepodległości.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Magazyny w okolicach Kalisza miały być miejscem, do którego trafiały towary przejmowane podczas fikcyjnie organizowanych transportów. Proceder dotyczył firm z różnych krajów Europy, a wartość strat sięga około 1 000 000 euro. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn dzień po zgłoszeniu sprawy.
4: Schemat działania był prosty. Firma zlecała transport zakupionego towaru do konkretnego odbiorcy w Europie, ale przesyłka nigdy tam nie docierała. Zamiast tego trafiała do magazynu w okolicach Kalisza, a po wykonaniu transportu kontakt z organizatorami nagle się urywał. Policjanci ustalili, że w proceder zaangażowani byli m.in. dwaj pracownicy zlokalizowanego w naszym regionie magazynu oraz jego 51-letni właściciel. Zatrzymano także 41-latka, którego dane wykorzystano do organizowania transportów. Magazynierom postawiono zarzuty oszustwa i zostali oni tymczasowo aresztowani. Pozostali odpowiadają za pomocnictwo, wobec nich zastosowano dozór. Śledztwo nadal trwa. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nowoczesna zajezdnia MZK w Ostrowie Wielkopolskim coraz bliżej. Przy ulicy Lotniczej trwa kompleksowa modernizacja infrastruktury. Na początek przebudowywane są instalacje podziemne i system odprowadzania wód opadowych. Później wykonane zostaną nowe nawierzchnie placu manewrowego, dróg dojazdowych, parkingów i chodników. Inwestycja kosztuje ponad 1 420 000 zł netto, z czego blisko 1 000 000 zł to unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Rozpoczęły się już zapisy na 7 bieg chrystowskich dla niepodległości, który odbędzie się 8 listopada w okolicy Pałacu Tłokinia. W tym roku na biegaczy czeka nowość. Oprócz świetnie spędzonego czasu, będzie można pomóc innym.
5: Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i po raz kolejny świętowania niepodległości razem z nami w tym pięknym pałacu i w okolicy. W tym roku po raz pierwszy dołącza do nas Fundacja HOPS. Będziemy też działać tak, żeby fundacji pomóc.
6: Ja już się zarejestrowałem. Przy rejestracji świetnie. Jest taki guziczek, że można tam go wykorzystać i wcisnąć deklarację na wpłatę na rzecz fundacji. Ta darowizna, którą Państwo wpłacicie, pójdzie w 100% na organizację Wigilii dla Samotnych, którą jak co roku będziemy organizować 24 grudnia. Także gorąco zachęcam.
2: Powiedzieli Radio Centrum Angelika Mazek, główna organizatorka, i Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, stąd podczas biegu będziecie mogli spotkać także naszych reporterów, wprawdzie nie biegających, a rozmawiających w studiu na żywo. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To Wiktoria Akida i Księga Żywiołów z numerem Co mi tam? Za 20 minut 13. A skoro jesteśmy przy temacie nowości, to oczywiście rzut oka na ostatnie zestawienie listy Top 30 Radia Centrum, czyli notowanie 1543. Tam na pierwszym miejscu Artur Rojek i jego trochę melancholijne, jesienno-wakacyjne momentami Mirafiori. Dawid Podsiadło i Na błysk na drugim, a na trzecim miejscu nadal typowo wakacyjny numer Męskie granie orkiestry. Hymn na zakończone już lato 2026. A wy cały czas możecie głosować zarówno na pierwszą trójkę, jak i na pozostałe utwory. 30 numerów plus 15 zupełnie nowych propozycji. RCFM i zakładka Top 30 dla was.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: To Bill Withers. Za 8 minut będzie godzina 13. W wiadomościach o 13 wrócimy oczywiście do serii napaści nastolatków w polskich szkołach. Zwołana specjalna narada w tej sprawie i mnóstwo pytań, niewiele odpowiedzi na ten moment. Będziemy też mówić o maksymalnych cenach paliw. Jutro te ceny będą wyższe, a więcej punktualnie o 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Z każdą godziną będzie nam przybywać chmur i wieczorem niestety już popada deszcz. I to także oznacza zmianę w pogodzie, bo według synoptyków dzisiejsze 21 stopni to jest już ostatni taki akcent złotej polskiej jesieni. Przynajmniej w tych najbliższych dniach i od jutra zdecydowanie chłodniej. Więc cieszmy się bardzo udanym pogodowo popołudniem, bo padać będzie dopiero, tak jak wspomniałem, późnym wieczorem. Warunki biometeo są dzisiaj w regionie obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, a oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczydole, Nowinach. A 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
5: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
4: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Fęska zajmuje się tym tematem.
6: A na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
7: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, no stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
6: To, czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
8: To wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie w nie uzyskać fejmu.
6: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może czy w ogóle informować.
4: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
9: Wygrał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast no zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
4: To spotkanie jutro w południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kibicujemy naszym. Mamy 4 minuty już po godzinie 13, więc wracamy do muzyki na popołudnie. Na czwartek, na mały piątek można powiedzieć, bo to już jest ten moment, kiedy zdecydowanie mamy do weekendu bliżej niż dalej, więc grajmy. Dajcie głośniej.

0: Tymczasem zaglądamy do sieci, bo Komitet Noblowski już ogłosił, kto otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. I wiemy, że to kanadyjska poetka Anne Carson, która no właśnie tworzy od wielu, wielu lat, uczy starożytnej greki, pochodzi z Kanady. To takie najważniejsze informacje, które dotyczą właśnie poetki, eseistki i tłumaczki urodzonej w 1950 roku, daleko, daleko po drugiej stronie globu, można śmiało powiedzieć, za oceanem. Anne Carson zdobywa Nagrodę Nobla 2026 w dziedzinie literatury, otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, to nieco ponad 4,5 miliona złotych, do tego złoty medal noblowski z wizerunkiem Alfreda Nobla oczywiście i unikalny, ręcznie kaligrafowany dyplom.
1: Reklama.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: To czwartkowe popołudnie, 8 dzień października. Przypomnę, że w kalendarzu dzisiaj mamy m.in. Dzień Pierogów i Dzień Ośmiornicy, więc można wybierać co na obiad. A gdybyście byli tacy niekulinarni, no inaczej, niegotujący, może tak to nazwijmy, to pamiętajcie, że zawsze można się wybrać do solenizantów, którzy no, generalnie powinni być przygotowani na odwiedziny. Takie czasy były i mam nadzieję, że pozostały, że solenizant się spodziewa. Więc dzisiaj powinna się spodziewać pani Pelagia, która, miejmy nadzieję, nadal jeszcze może zorganizować dobrą imprezę. A poza tym pan Ludwik Marcin do zestawu także dołącza. Marcjusz, o, piękne imię. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Reklama.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
2: Słuchasz Radia Centrum.

0: czwartkowe popołudnie, muzyka jaką lubisz i Natalie Imbruglia z numerem Torn. A za kilka minut wiadomości z południa Wielkopolski, w nich m.in. podsumowanie pierwszego roku działalności nowych władz Ostrzeszowskiego Szpitala. Co się udało? M.in. o tym o 13.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30 wiadomości Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsumujemy pierwszy rok działalności nowych władz Ostrzeszowskiego Szpitala. Kłopoty 65-latka z powiatu sieradzkiego, a w sporcie kandydat do Terze Dostrowi trenował w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Szpital w Ostrzeszowie podsumował pierwszy rok pracy nowego zarządu. Placówka niemal trzykrotnie zwiększyła liczbę operacji ginekologicznych. W pierwszym półroczu wykonano ich 332. W tym roku szpital dostał sprzęt za ponad 3 miliony złotych, m.in. ambulans i nowy aparat RTG. Trwa też rozbudowa placówki za blisko 22 miliony złotych. Od października mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ. W 2 dni zapisały się na nią 123 osoby. A więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 65-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierował autem pomimo sądowego zakazu. W trakcie interwencji policyjnej mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu. Kierowca odmówił poddania się badaniu. Pobrano od niego krew. Na tym jednak nie zakończyła się interwencja policjantów z Kraszewic, a do zdarzenia doszło w weekend w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim.
4: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Następnego dnia 65-latek usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy. Ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem. Antoni Mencel, kończący wiek juniora żużlowiec, trenował w środę w Ostrowie. Obecny zawodnik PSŻ-u Poznań jest wymieniany jako kandydat do startu w Terze Dostrowia w sezonie 2027. Wychowanek leszczyńskiej Unii miałby zastąpić wracającego z wypożyczenia do Betard Sparty Wrocław Jakuba Krawczyka. Antoni Mencel wystąpi w niedzielę w 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego i o tym powiedział Radiu Centrum.
5: Troszkę przyjechaliśmy potrenować przed niedzielnym spotkaniem. Zostałem zaproszony na łańcuch herbowy. Przede wszystkim dziękuję za możliwość jazdy, bo pierwszy raz będę mógł uczestniczyć w takim turnieju.
6: Właśnie, to jest prestiżowy, najstarszy turniej w Polsce i taka młodość trochę pojedzie, jednak dużo młodych zawodników. Patrzyłeś właśnie na listę startową, jak to tam będzie wyglądać?
5: No gdzieś tam mi się migło właśnie przez oczy, jaka ma być stawka, więc młoda, co na pewno będzie zwiastować dużo walki na torze.
6: A jest coś na rzeczy, że gdzieś tam jakieś propozycje z Ostrowa?
5: Na pewno sezon trwa jeszcze troszkę będzie, bo jeszcze mamy jedne zawody do odjechania. Na chwilę obecną mam kontrakt w Poznaniu. Zobaczymy. Czas pokaże.
2: W środę trenował w Ostrowie również Amerykanin Luke Becker, którego również zobaczymy w niedzielę w łańcuchu herbowym. Kolejnym zawodnikiem, który potwierdził udział w najstarszym turnieju żużlowym w Polsce, jest Patryk Wojdyło.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.
9: Słuchasz Radia Centrum.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za kwadrans 14. Startujemy kolejną w tym tygodniu giełdę pracy. Garść ofert przygotowanych dla Was już za moment. A później oczywiście czas rekomendacji dla tych, którzy poszukują pracy. Dostępny będzie jak zawsze numer 88400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: To Giełda Pracy Radia Centrum i czas już na oferty.
1: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec, Bamberg lub Wunsdorf. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe, tiry, kategoria C plus E, badania lekarskie oraz karta kierowcy. Telefon w Polsce 669 601 473 i telefon za naszą zachodnią granicą Niemcy plus 49 152 029 303 84. I'm not someone who always speaks out.
1: Now I see our memories through the rain. Oferta pracy.
0: Radio Centrum 106.4 ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz-reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.ec.fm i na naszym profilu facebookowym.
1: Ogłoszenia płatne.
0: Teraz już moment dla tych, którzy szukają pracy. Czekam na wasze telefony pod numerem 88 400 106.4.

0: To Giełda Pracy Radia Centrum i czas na rekomendacje. Bardzo proszę.
1: Pracownik ogólnobudowlany podejmie pracę na terenie Pleszewa i okolic, jakąkolwiek pracę. Podaję numer 506 913 411.
0: I jeszcze raz,
1: pozdrawiam Radę Centrum.
0: I jeszcze raz powtórzmy numer telefonu, żeby każdy mógł sobie zapisać.
1: 506 913 411.
0: O właśnie, dziękuję bardzo i czekam na wasze kolejne telefony. Jeszcze przez moment Giełda Pracy 88400164 w sprawie rekomendacji.
2: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
1: Ach ty, z Ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
2: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
3: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur już na południu Wielkopolski. Pogoda niestety będzie się pogarszać z każdą godziną, bo mamy zmianę. Od jutra chłodniej i bardziej jesiennie, więc korzystajcie z tych ostatnich godzin złotej polskiej jesieni. Wieczorem już opady deszczu i znacznie chłodniej, tylko około 12-13 stopni. Warunki biometeo są obojętne, będą się zmieniać na niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka. Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole pod Wyszkowem zabił 15-letni napastnik.
5: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
4: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie: z czarnego na biały zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
6: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
7: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
6: Teatr TR Ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor, koordynator do spraw kultury.
8: Zaproponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
9: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
6: Odpowiada Anna Herbut z Teatru TR. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
4: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.
11: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: disco.
1: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów. Coconut Classic.

to muzyka, jaką lubisz na popołudnie, 23 minuty po 14. Radio to muzyka, ale radio to także ważne słowa. No i właśnie jutro w cyklu Tak się mówi o 10.30 będziemy rozmawiać z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu. Padną pytania o to, czy azylowi dla ptaków, o którym jest ostatnio głośno, grozi zamknięcie i ilu zwierzętom do tej pory już pomogli wolontariusze. Co się dzieje wokół tej właśnie sprawy? O tym będziemy mówić o godzinie 10.30 na 106.4 FM, więc warto słuchać.

0: 14.30 na zegarach i czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były wiceprezydent Ostrowa z opaską na kostce, ośrodek kuratorski w Pleszewie, a w sporcie ćwierćfinały Puchar Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Były wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj K. może odbywać karę więzienia w domu z elektroniczną opaską na kostce. Zgodził się na to Sąd Okręgowy w Kaliszu. Na razie decyzja nie jest jednak prawomocna.
4: Byłego wiceprezydenta sąd skazał na rok więzienia za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, gdy był wiceburmistrzem Jarocina. Początkowo kara była zawieszona, ale w maju tego roku sąd zdecydował o jej wykonaniu. We wrześniu Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał tę decyzję. Teraz obrońca Mikołaja K. wystąpił o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Sąd się zgodził, ale sprzeciw złożyła prokuratura. To oznacza, że decyzja nie może być jeszcze wykonana. Jeśli postanowienie się uprawomocni, Mikołaj K. nie trafi do celi. Karę będzie odbywać w miejscu zamieszkania z elektroniczną opaską i obowiązkiem przestrzegania godzin, w których będzie mógł opuszczać dom, na przykład w związku z pracą. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Pleszewie od 1 października działa ośrodek kuratorski, który powstał z myślą o młodzieży przejawiającej oznaki demoralizacji lub mającej na swoim koncie czyny karalne. Placówka mieści się obecnie w kamienicy przy rynku 10. Docelowo zostanie przeniesiona na pierwsze piętro budynku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3.
5: To jedno z pierwszych tego typu miejsc w południowej Wielkopolsce. Młodzi ludzie trafiają do ośrodka na podstawie decyzji Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Pleszewie. Pod opieką kuratorów sądowych spędzają tutaj kilka godzin dziennie od poniedziałku do piątku po południu, uczestnicząc m.in. w zajęciach terapeutycznych, pomocy w nauce, profilaktyce oraz rozwijaniu zainteresowań. Jak podkreśla Radiu Centrum kierownik ośrodka, kurator Radosław Szymański, celem ośrodka jest pomoc młodym ludziom w zmianie zachowania bez konieczności odizolowania ich od rodziny i dotychczasowego środowiska. Ważnym elementem jest też włączenie bliskich w proces resocjalizacji. Ośrodek kuratorski w Pleszewie jest formą środka wychowawczego, ma pomóc młodzieży wrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Podobne placówki działają już w Jarocinie i w Krotoszynie. W Pleszewie jest to kolejny etap wsparcia młodych osób, zanim konieczne byłoby zastosowanie bardziej restrykcyjnych środków wychowawczych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: W dwóch meczach ćwierćfinałowych Pucharu Polski strefy kaliskiej o awansie decydowały rzuty karne. W dwóch innych wystarczyło regulaminowe 90 minut. W środę kompletnie mecz nie wyszedł centrze 1946 Ostrów, która przegrała wysoko w Jankowych.
6: KP Słupia zremisowała z KSM Rogaszyce 2-2 w regulaminowym czasie gry. W serii rzutów karnych wygrali gospodarze ze Słupi 3-2 i to oni w półfinale Pucharu Polski. Strefy kaliskiej zagrają z LKS-em Jankowy, który wysoko pokonał 5-1 centrę 1946 Ostrów. Zespół trenera Konrada Ruska jest czwarty w tabeli Redbox 5 ligi, ale nie miał wiele do powiedzenia w starciu z 5 LKS-em Jankowy. Drugi półfinał stworzą KKS 1925 II Kalisz i Odolanowie Odolanów. Rezerwy KKS-u zremisowały 2-2 na wyjeździe z Białym Orłem Koźmin, ale lepiej egzekwowały jedenastki. Odolanowia natomiast 2-1 wygrała na wyjeździe z Zielonymi Koźminek. Mecze półfinałowe zaplanowano 21 października, a wielki finał wpisany jest do terminarza w Święto Niepodległości 11 listopada. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie.
3: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
4: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
3: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
4: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
3: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Spore zachmurzenie już na południu Wielkopolski i z upływem dnia coraz więcej tych chmur, a wieczorem już opady deszczu według synoptyków i zmiana w pogodzie, a więc na jakiś czas koniec tej bardzo ciepłej, złotej polskiej jesieni. Teraz jeszcze na termometrach 21 stopni, wieczorem około 13, a w nocy temperatura spadnie do 9.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Szok podwyżkowym po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka nobliska już w ubiegłym roku doceniona w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśno-Dolenowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
5: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają. No.
6: To trzy klasy są na wycieczce. Gdzie to się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
7: A starsze klasy są zamknięte i podobno puszczają im bajki.
6: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
4: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis 3 zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały 2 dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Mynarczyk.
8: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
9: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ilekroć pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie swoją wersję za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
8: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza i choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
4: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Ann Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
10: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
4: Mówiła Ann Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Gratulacje, no i to jest ten moment, kiedy wszyscy już w sieci wyszukują, kto to taki, co napisał i za kilka dni tłumy w księgarniach, nie tylko tych stacjonarnych, ale pewnie także internetowych. 4 po 15, Gloria Estefan dla tych, którzy już po pracy.

0: to...
1: Wiadomość z ostatniej chwili.
2: 10 minut po godzinie 15, a my oczywiście jesteśmy z wami na ulicach Kalisza. Najnowsza informacja od naszych kierowców. Na ulicy Majkowskiej w Kaliszu samochód ciężarowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Jak dodatkowo przekazuje też Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wstępne informacje mówią o poszkodowanym kierowcy. Są spore utrudnienia w ruchu. Majkowska w Kaliszu samochód ciężarowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 62503164 i facebookowy profil Radia Centrum. Tu czekamy na wasze informacje.
1: Reklama.
3: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
4: Reklama.

To Jennifer Page i jej muzyczny crush. Taki wypadek, zdarzenie prawdopodobnie także w pogodzie niebawem, bo czytam w sieci, to jest artykuł sprzed godziny, nowe opracowanie od naukowców, że anomalie

0: Grupa LIS otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa LIS. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarczych.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

0: To oddział zamknięty na 106,4 FM, a teraz już czas na wiadomości o 15.30. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Do piątku można głosować w kaliskim budżecie obywatelskim, w Stawiszynie powstanie Orlik, a w sporcie jubileusz i pracowity październik.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa głosowanie na projekty w ramach kaliskiego budżetu obywatelskiego 2027. W sumie mieszkańcy miasta mogą oddać głos na 6 spośród 151 propozycji.
4: Tym jest 25 ogólnomiejskich, 4 zielone i 122 lokalne. Można głosować zarówno w postaci elektronicznej na stronie budżetu obywatelskiego lub też w formie papierowej. To jest 5 punktów. Jest to Urząd Miasta w Ratuszu, Kościuszki, Jasna, Hala Widowiskowo-Sportowa Arena i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Tam są przygotowane karty i można do urn wrzucać swoje propozycje na zwycięskie zadania. Każdy z nas może oddać 3 głosy na lokalne i 3 zadania ogólnomiejskie, w tym również zielone.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza. Głosować można do 9 października włącznie, papierowo w godzinach otwarcia placówek, w których wyłożone są karty. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Kalisza, bez względu na wiek. Zwycięskie projekty kaliszanie powinni poznać jeszcze w tym miesiącu.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Stawiszynie powstanie nowy kompleks sportowy. Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a o szczegółach powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
5: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy miasta Stawiszyn, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego Orlik w Stawiszynie. Założenia, realizacja przebiegać będzie w formule zaprojektuj, wybuduj. W skrócie nowy obiekt będzie obejmował m.in. boisko piłkarskie z nawierzchnią trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne, nowoczesne oświetlenie, oczywiście ogrodzenie, piłkochwyty, jak i elementy małej architektury.
2: Wartość prac to niespełna 2 miliony 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie stanowi przeszło 810 tysięcy złotych. Prace mają zostać ukończone do końca października 2027 roku. To będzie pracowity październik dla piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi, którzy rozpoczynają łączenie gry w Lotto Superlidze i europejskich pucharach. Na koniec miesiąca obchodzący 30-lecie istnienia klub organizuje także jubileuszową galę.
6: Po zwycięstwie w Kwidzynie zespół trenera Kima Rasmussena już w piątek o 18 zagra w Piotrkowie Trybunalskim o kolejne 3 punkty. Piotrkowianin w tym sezonie jeszcze nie wygrał i zamyka tabelę Lotto Superligi. Każde inne rozwiązanie niż wygrana Ostrowian będzie niespodzianką, aczkolwiek mecze w Piotrkowie nigdy nie są spacerkiem. Z uwagi na występy Rebut KPR Ostrowi w pucharze EHF zmianom uległ terminarz Lotto Superligi. W sobotę 17 października o 18 w Ostrowie biało-czerwone pasiaki zmierzą się w pierwszym meczu drugiej rundy Pucharu EHF z Istanbul Gęstlik. Natomiast we wtorek, 20 października, również o 18 Ostrowianie podejmą drużynę z Legionowa. Później czeka ich podróż do Stambułu na mecz rewanżowy, który odbędzie się 24 października o 13. Po powrocie z Turcji Rebut KPR Ostrowia 29 października zagra w Mielcu ze Stalą. Dzień później KPR Ostrowia świętować będzie 30-lecie klubu. Odbędzie się turniej młodzieżowy, mecz oldboyów z drużyną seniorów, a wieczorem gala jubileuszowa w Ostrowskim Centrum Kultury. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Informacje dla kierowców.
0: Zaglądamy po raz pierwszy tego popołudnia na drogi naszego regionu. Rozpoczynamy od Kalisza i przypominamy Wam o tym, co wydarzyło się przed godziną 15 na ulicy Majkowskiej. Samochód ciężarowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo i tam nadal występują utrudnienia w ruchu, więc proszę uważać. Nie ma wielkich korków, ale jednak na Majkowskiej zwalniamy i jedziemy bardzo ostrożnie. W Kaliszu o tej porze oczywiście spory ruch. Stoicie w ścisłym centrum, Aleja Wolności, Sukiennicza, Kolegialna, zakorkowane. Dużo aut mamy także na Poznańskiej. Przy rondzie Ptolemeusza też nam się zrobiło dość tłoczno, zwłaszcza od strony Częstochowskiej i szlaku Bursztynowego, jeżeli jedziecie od ulicy Polnej. W Kaliszu oczywiście także pracę drogowców spotkacie m.in. na Skalmierzyckiej, a także na Dobrzeckiej. Ruszamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Największe prace drogowe na ulicy Wrocławskiej w Ostrowie, a w samym mieście teraz dość tłoczno na Towarowej i na Głogowskiej. Grabowska także jest dość oblegana przez samochody, no i trzeba zwolnić na ulicy Odolanowskiej. Wyjazd z Ostrowa w kierunku Krotoszyna to na wysokości Zacharzewa i Lamek nadal prace na drodze krajowej numer 36.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Tymczasem okazuje się, że Polacy ruszyli po samochody. We wrześniu zarejestrowano w Polsce ponad 56 tysięcy nowych aut osobowych, a od początku roku liczba rejestracji przekroczyła już 470 tysięcy samochodów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem. What kind?

0: Przypomnę o utrudnieniach na ulicy Majkowskiej, które są jeszcze możliwe po tym, jak samochód ciężarowy tam przed godziną 15 zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Uważajmy w tej okolicy. Mamy dla Was na facebookowym profilu zdjęcia z miejsca zdarzenia, za które dziękujemy pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek Assistance 24HEU. Warto oczywiście spojrzeć ku przestrodze. A jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia na drogach, to koniecznie dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Za 9 minut już będzie godzina 16. Premier chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Za kilka chwil o 16 wrócimy do wczorajszego i dzisiejszego dramatu w szkołach. O tym będziemy mówić w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie! Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
4: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur już na południu Wielkopolski, a wieczorem pojawią się także przelotne opady deszczu. Dawno nie padało, więc deszcz zdecydowanie jest potrzebny. Całe szczęście, że wieczorem i w nocy. 21 stopni teraz na termometrach. Temperatura będzie powoli spadać. 14 wieczorem, 8-9 stopni w nocy w naszym regionie. A warunki biometeo póki co obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Premier chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Umacnia się podium liderów w rankingu zaufania do polityków. A na koniec poszukamy w księgarniach tomików ogłoszonej dziś tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole, Nowinach Podwyżkowym, po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
5: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. I w tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
4: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole, Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
6: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
4: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Ann Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
7: Ewa Grudzińska, Antykwariat Seabarrow. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie, oczywiście.
8: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
9: Anna Witczacz z Księgarni Światowit.
10: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
9: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, że na bardzo krótko.
4: W ubiegłym roku Ann Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.
1: Kursy walut.
2: Jeśli nie za złotówki, to może za dolary można kupić książki noblistki gdzieś za granicą. Sprawdzamy sytuację. Dolar amerykański 3,91, euro 4,37, frank szwajcarski 4,70 i funt brytyjski 5 zł 17 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 po 16.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
3: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

to za nami muzycznie Fast Boy, jedna z muzycznych nowości ostatnich tygodni, a teraz zaglądam na RCFM. No i przypominam tym, którzy być może jeszcze nie wiedzą, że szukamy pyry, takiej solidnej, wielkopolskiej, gigantycznej, ogromnej pyry. W sobotę dowiemy się, ile waży tegoroczna największa wielkopolska. 10 października w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim w hali sportowej przy szkole podstawowej rozstrzygnięcie 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Te największe potrafią ważyć nawet ponad 2 kg, więc no, myślę, że będzie ciekawa walka. Do zestawu dokładamy też odrobinę muzyki, koncerty, zabawę. No, pewnie sporo się będzie działo od godziny 13 właśnie w Sieroszewicach. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ma dla Was wydarzenie, które pewnie trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, że takie pyry solidne istnieją w Wielkopolsce. 2 kg to już po obiedzie.

Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.

Post Malone, muzyka, jaką lubisz na popołudnie, na czwartek, 8 dzień października, oczywiście od samego rana w kalendarzu. No i w tym kalendarzu dzisiaj mamy tak, dzień pierogów, dzień ośmiornicy, dzień wzroku i jeszcze dzień przestrzeni kosmicznej. Oto przestrzeni na świętowanie jest zdecydowanie dużo i myślę, że każdy znajdzie coś dzisiaj dla siebie. Także u solenizantów przypomnę, że świętuje m.in. Pelagia, Ludwik, Marcin oraz Waleria. Wszystkiego dobrego dla was. Czy coś zagramy dla solenizantów i jubilatów, ale oczywiście jest sam król popu, czyli Michael Jackson i jego Beat It. To już teraz, a w kolejce m.in. Cher, Nickelback, a wcześniej...

0: 16.30, pora na wiadomości, Mateusz Kurzaj.
1: Podsumujemy
2: centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Podsumujemy pierwszy rok działalności nowych władz Ostrzeszowskiego Szpitala. Kłopoty 65-latka z powiatu sieradzkiego, a w sporcie kandydat do Terze Ostrowi trenował w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Szpital w Ostrzeszowie podsumował pierwszy rok pracy nowego zarządu. Placówka niemal trzykrotnie zwiększyła liczbę operacji ginekologicznych. W pierwszym półroczu wykonano ich 332. W tym roku szpital dostał sprzęt za ponad 3 miliony złotych, m.in. ambulans i nowy aparat RTG. Trwa też rozbudowa placówki za blisko 22 miliony złotych. Od października mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ. W dwa dni zapisały się na nią 123 osoby. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm
1: 65-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierował autem pomimo sądowego zakazu. W trakcie interwencji policyjnej mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu. Kierowca odmówił poddania się badaniu. Pobrano od niego krew. Na tym jednak nie zakończyła się interwencja policjantów z Kraszewic. Do zdarzenia doszło w weekend w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim.
4: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
1: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domrecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Następnego dnia 65-latek usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy. Ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
1: Antoni Mencel, kończący wiek juniora żużlowiec, trenował w środę w Ostrowie. Obecny zawodnik PSŻ-u Poznań jest wymieniany jako kandydat do startu w Terze Ostrowia w sezonie 2027. Wychowanek leszczyńskiej Unii miałby zastąpić wracającego z wypożyczenia do Betard Sparty Wrocław Jakuba Krawczyka. Antoni Mencel wystąpi w niedzielę w 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego i o tym powiedział Radiu Centrum.
5: Troszkę przyjaźni potrenować przed niedzielnym spotkaniem. Zostałem zaproszony na łańcuch herbowy. Przede wszystkim dziękuję za możliwość jazdy, bo pierwszy raz będę mógł uczestniczyć w takim turnieju.
6: Właśnie, to jest prestiżowy, najstarszy turniej w Polsce i taka młodość trochę pojedzie. Jednak dużo młodych zawodników. Patrzyłeś właśnie na listę startową, jak to tam będzie wyglądać?
5: No gdzieś tam mi się migło właśnie przez oczy, jaka ma być stawka, więc młoda, co na pewno będzie zwiastować dużo walki na torze.
6: A jest coś na rzeczy, że gdzieś tam jakieś propozycje z Ostrowa?
5: Na pewno sezon trwa jeszcze troszkę będzie, bo jeszcze mamy jedne zawody do dojechania. Na chwilę obecną mam kontrakt w Poznaniu. Zobaczymy, czas pokaże.
1: W środę trenował w Ostrowie również Amerykanin Luke Becker, którego również zobaczymy w niedzielę w łańcuchu herbowym. Kolejnym zawodnikiem, który potwierdził udział w najstarszym turnieju żużlowym w Polsce, jest Patryk Wojdyło.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie godzina 17, no to jeszcze raz rzut oka na południową Wielkopolskę, drogową oczywiście. Co się dzieje w tym momencie? Wszystkie najważniejsze trasy w regionie są przejezdne i nie ma informacji o wypadkach, ale są oczywiście informacje o tym, że działają drogowcy. Na drodze numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem o tej porze spory ruch i spore korki w niektórych miejscach związane z prowadzonymi tam pracami drogowymi, które mają się się zakończyć do końca grudnia 2026. Oby. Prace także mamy na drodze 36 Zacharze, Flamki, tutaj ta okolica pod Ostrowem Wielkopolskim, też krajówka rozkopana w niektórych miejscach. Trzeba chwilę postać w Czekanowie na światłach, droga 25 Kalisz Ostrów Wielkopolski, ale tutaj tylko światła, tutaj nie ma drogowców. W Kaliszu oczywiście do Brzecka, Skalmierzycka, kilka miejsc w centrum miasta, w których teraz mamy większy ruch, to m.in. Sukiennicza, Wojska Polskiego na sporej długości, także ulica Majkowska i Poznańska, a Ostrów Wielkopolski o tej porze w szczególności zwalnia m.in. na Głogowskiej, na Kąpały, na Piłsudskiego oraz miejscami jeszcze na ulicy Grabowskiej.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Spore zmiany nas czekają. Na plus, koniec ze zwalnianiem się z pracy i staniem w kolejkach. Nadchodząca usługa w aplikacji mObywatel ma pozwolić zarejestrować samochód zdalnie, a dokumenty i nowe numery przyjadą pocztą. Ale oczywiście to wszystko już niebawem. Jeszcze moment, jeszcze chwilę będziemy musieli na takie udogodnienia poczekać.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.

0: gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie E, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Za 10 minut będzie 17. Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie pewnych treści w internecie. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 17 i oczywiście życzymy sobie, żeby z tych wielu, wielu deklaracji dzisiejszych, bo one padają w gorącym czasie, urodziło się coś rzeczywiście sensownego, coś co pomoże, coś co wesprze. Wiadomości o 17 to już za kilka minut na 106.4 FM.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Reklama. Za chwilę 17. Radiowe stery przejmuje już Marzanna Forysiak. Ja mam dla Was jeszcze niezwykle przyjemny numer. Teddy Swims, Perfect Man oczywiście. I dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tomek Michalak, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A dziś nasuwa się niż, którego środek wędruje sobie z nad Danii przez południową Szwecję oraz dalej nad Bałtyk. No i przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, jeszcze do nas nie dotarł, jeszcze u nas piękne słońce. To takie końcówki, bo już powoli od zachodu mają do nas przybywać przelotne opady deszczu. Wiatr na razie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc, a obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
4: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
5: Prawe płuco było dziurawe, no otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
4: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
6: Nie spodziewałem się tego. Nie tylko 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
4: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
7: Ludzie się musiał nowo nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
4: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
3: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka René Goscinniego i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to już długo zobaczymy, co tym razem Mikołajek wymyśli. 4 minuty po godzinie 17. Dzień dobry, dobry wieczór. Marzanna Forysiak. Ameno i Era.

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: A może by tak gdzieś sobie pójść. Nagrodą w naszym konkursie jest podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. A ten koncert odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. No i cóż, trzeba do nas po prostu zadzwonić 88 400 1064 no i wygrać zaproszenie, podwójne zaproszenie na koncert. Halo, dzień dobry, a kto z nami?
2: Dzień dobry, Dorota.
1: Cześć Doroto, jak tam u Ciebie czwartek po południu? Szykowałaś się na deszcz może?
2: Tak liczyłam się, że może popadać, ale z doświadczenia widzę, że straszą, a zawsze słońce świeci.
1: Tak jest i tak proszę się tego trzymać. Kochani synoptycy, proszę nas tak straszyć do lutego. Fajnie by było. No dobrze, ale dobrze. Jeżeli chodzi o przyjemności, to ja mam dla Ciebie takie bardzo fajne zadanie teraz. Edyta Górniak śpiewała on gdzieś taką piosenkę, której tekst brzmiał "To nie ja" i tam jeszcze dalej była taka pewna część. No i teraz chodzi mi o to, żebyś Ty na to odpowiedziała.
2: Ja już
1: podpowiadam, czy to było tak, zjadłam czekoladki, odpowiedź B, czy byłam Ewą, czy może stłukłam Twój ulubiony kubek w jamniki?
2: Odpowiedź B, byłam Ewą.
1: Dobrze, zaraz sprawdzimy, czy to aby na pewno tak. Radio Centrum. No, oczywiście, że tak. Podwójne zaproszenie specjalnie dla Ciebie z najlepszymi życzeniami od Radia Centrum. No dobrze, i to teraz chwilka dla Ciebie, żeby jeszcze złapać trochę oddechu na dworze. To możesz teraz szybko kogoś pozdrowić i uciekać sobie.
2: Pozdrawiam dziś szczególnie panią prowadzącą, bo naprawdę bardzo chciałam iść na tych tenorów. Pozdrawiam mojego męża i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Czy ja mogę tak zapytać, czy Tomasz pójdzie?
2: Tak, oczywiście.
1: No to tym bardziej pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bawcie się świetnie oczywiście na koncercie. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, do usłyszenia, pa, pa.
0: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

0: me. Reklama.
1: Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Zajazd dnia MZK w Ostrowie Wielkopolskim będzie zupełnie inna. Trwa modernizacja infrastruktury przy ulicy Lotniczej. Szczegóły w wiadomościach o 17.30. Hello!

0: szczęście. 17.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nielegalny proceder i towary fikcyjnych transportów w okolicach Kalisza. Zajrzymy też do zajezdni MZK w Ostrowie Wielkopolskim, a w sporcie ruszyły zapisy na 7. bieg chrystowskich dla niepodległości.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Magazyny w okolicach Kalisza miały być miejscem, do którego trafiały towary przejmowane podczas fikcyjnie organizowanych transportów. Proceder dotyczył firm z różnych krajów Europy, a wartość strat sięga około 1 000 000 euro. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn dzień po zgłoszeniu sprawy.
3: Schemat działania był prosty. Firma zlecała transport zakupionego towaru do konkretnego odbiorcy w Europie, ale przesyłka nigdy tam nie docierała. Zamiast tego trafiała do magazynu w okolicach Kalisza, a po wykonaniu transportu kontakt z organizatorami nagle się urywał. Policjanci ustalili, że w proceder zaangażowani byli m.in. dwaj pracownicy zlokalizowanego w naszym regionie magazynu oraz jego 51-letni właściciel. Zatrzymano także 41-latka, którego dane wykorzystano do organizowania transportów. Magazynierom postawiono zarzuty oszustwa i zostali oni tymczasowo aresztowani. Pozostali odpowiadają za pomocnictwo. Wobec nich zastosowano dozór. Śledztwo nadal trwa. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nowoczesna zajezdnia MZK w Ostrowie Wielkopolskim coraz bliżej. Przy ulicy Lotniczej trwa kompleksowa modernizacja infrastruktury. Na początek przebudowywane są instalacje podziemne i system odprowadzania wód opadowych. Później wykonane zostaną nowe nawierzchnie placu manewrowego, dróg dojazdowych, parkingów i chodników. Inwestycja kosztuje ponad 1 420 000 zł netto, z czego blisko 1 000 000 zł to unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada. Rozpoczęły się już zapisy na 7. bieg chrystowskich dla niepodległości, który odbędzie się 8 listopada w okolicy Pałacu Tłokienia. W tym roku na biegaczy czeka nowość. Oprócz świetnie spędzonego czasu będzie można pomóc innym.
4: Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i po raz kolejny świętowania niepodległości razem z nami w tym pięknym pałacu i w okolicy. W tym roku po raz pierwszy dołącza do nas Fundacja HOPS. Będziemy też działać tak, żeby fundacji pomóc.
5: Ja już się zarejestrowałem. Przy rejestracji świetnie. Jest taki guziczek, że można tam go wykorzystać i wcisnąć deklarację na wpłatę na rzecz fundacji. Ta darowizna, którą Państwo wpłacicie, pójdzie w 100% na organizację Wigilii dla Samotnych, którą jak co roku będziemy organizować 24 grudnia, także gorąco zachęcam.
2: Powiedzieli Radio Centrum Angelika Mazek, główna organizatorka, i Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Stąd podczas biegu będziecie mogli spotkać także naszych reporterów, wprawdzie nie biegających, a rozmawiających w studiu na żywo. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: Sprawdzamy drogi czwartkowe popołudnie. Mamy jesień za oknem, ale właściwie to taka jesień trochę pomieszana z latem. Za to na drogach sporo roboty. W Kaliszu szurem od tam ulicy Romańskiej są już znaki, pachołki, ciężki sprzęt, ale na razie pojedziemy bez większych utrudnień. Na Dobrzeckiej kolejny etap przebudowy, zamknięty odcinek od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Uwaga także na Skalę Mierzycką. Na odcinku od Nowego Światu do ulicy Handlowej obowiązuje jeden kierunek, a wjazd od strony ulicy Handlowej tylko dla pojazdów budowy. Opatówek Kalisz. No tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Remont krajówki nr 12, światła tymczasowe i miejscami ruch wahadłowy. No od strony Szałego zwężenie do jednego pasa w obu kierunkach, a korki potrafią zaczynać już w centrum Opatówka. Ostrów, remontowana ulica Wrocławska, mamy tu zwężenia, niższą prędkość, do tego wahadła na krajówce nr 36 w stronę Krotoszyna. Pleszew, tu Kazimierza Wielkiego w remoncie do 30 października. No i jeszcze droga wojewódzka 470, roboty między Skarszewem a Dębem, a w gminie Blizanów zamknięta droga Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie Bogusławiu. Te utrudnienia mają potrwać do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: No tego jeszcze nie było. Import używanych samochodów do Polski maleje, a tegoroczny wynik może być jednym z najniższych od ponad dekady. Przy utrzymaniu obecnej tendencji roczny import używanych samochodów może po raz pierwszy od 2015 roku spaść poniżej 900 tysięcy sztuk. Nie oznacza to jednak, że krajowy rynek wtórny pustoszeje. Zdaniem ekspertów rosnąca sprzedaż nowych aut sprawia, że na rynek wtórny trafia coraz więcej pojazdów z polskich salonów, co stopniowo ogranicza zależność od zagranicznych dostaw.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24,5 minuty zostały do godziny 18:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
5: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku. Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.
0: Ogłoszenie.
9: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie.

Jeszcze tylko chwilkę, jeszcze tylko moment. 18.12 zachodzi dziś słońce i nam się powoli czwartek będzie zamieniał, czwartkowe popołudnie będzie się zamieniało w czwartkowy wieczór. Ale to jest bardzo dobry moment, żeby złożyć życzenia dzisiejszym salenizantom. Jeszcze zdążycie, napicie z nimi dobrej kawy. Brygida, Pelagia, Ludwik, Marcin i Waleria. Wszystkiego dobrego. Specjalnie dla was teraz Wiktor Waligura. To jest to.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po ostatnich atakach nożowników rząd chce przyspieszyć blokowanie nielegalnych treści w internecie. Projekt czeka w Sejmie od miesięcy, a dzisiaj być może to głosowanie wszystko zakończy. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
6: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
7: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
6: Aurelis-znicze.pl.
8: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejne dni przyniosą nam definitywny koniec wabiego lata. Napłyną masy chłodniejszego, wilgotnego powietrza, w którym temperatura maksymalna nie wzrośnie powyżej 15 stopni. Silny wiatr sprawi w dodatku, że odczujemy jeszcze bardziej dotkliwy chłód, a gwałtowne wahania ciśnienia też nam jutro grożą. Znaczne spadki przed frontem i szybkie wzrosty bezpośrednio za linią frontu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczy-Dole-Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
4: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiące, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań. Dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
3: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
5: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
3: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z trzema organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
6: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
3: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Potwierdziła to dziś Amerykańska Federacja Narciarska. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata. Natomiast wiadomo już też, że Włoszki Sofia Goggia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Zelden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. Judoczka Aleksandra Kowalewska na pierwszej rundzie w kategorii 70 kg zakończyła rywalizację w Mistrzostwach Świata w Baku. Polka przegrała przez Juko z Włoszką Irene Pedrotti. Po porażce mistrza Polski Industrii Kielce z mistrzem Niemiec Magdeburgiem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 30-35 dziś w Europie zagra druga z polskich drużyn Orlen Wisła Płock. Przed nawciarzami pierwszy wyjazdowy mecz, w którym realnie będą mogli powalczyć o komplet punktów. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
8: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne, dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 18:00. Café de Paris i Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł. Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: To ciekawostka dla fanów naprawdę dużych warzyw. 65-letni Brytyjczyk Ian Patton wyhodował dynię, która waży aż 1295 kg. Czyli mniej więcej tyle, ile mały samochód. Rekordowo został nazwany Bagheera, a to imię pochodzi od czarnej pantery z Księgi Dżungli Rudyarda Kiplinga. Nazwę zaproponował syn hodowcy podobno ze względu na jej niezwykłą wielkość i charakter. Kolosalna dynia ma ponad 6 metrów w obwodzie. Co ciekawe, hodowca podlewał ją codziennie około 590 litrami wody i poświęcał jej nawet 6 godzin dziennie. A co się stanie z tą rekordową dynią? No po wystawie, cóż, no trafi na paszę dla krów. Taki już dyni los. A wyobraźcie sobie, ile by z niej było porcji dyniowej zupy z zacierkami.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon.

0: Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie N, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla ciebie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Cały czas można głosować w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowanie trwa do 9 października 2026 roku. Chodzi oczywiście o budżet obywatelski Kalisza. Szczegóły w wiadomościach o 18.30.

0: 18.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Do piątku można głosować w kaliskim budżecie obywatelskim. W Stawiszynie powstanie Orlik, a w sporcie jubileusz i pracowity październik.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa głosowanie na projekty w ramach kaliskiego budżetu obywatelskiego 2027. W sumie mieszkańcy miasta mogą oddać głos na 6 spośród 151 propozycji.
3: Tym jest 25 ogólnomiejskich, 4 zielone i 122 lokalne. Można głosować zarówno w postaci elektronicznej na stronie budżetu obywatelskiego lub też w formie papierowej. To jest 5 punktów. Jest to Urząd Miasta w Ratuszu, Kościuszki, Jasna, Hala Widowiskowo-Sportowa Arena i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Tam są przygotowane karty i można do urn wrzucać swoje propozycje na zwycięskie zadania. Każdy z nas może oddać 3 głosy na lokalne i 3 zadania ogólnomiejskie, w tym również zielone.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza. Głosować można do 9 października włącznie, papierowo w godzinach otwarcia placówek, w których wyłożone są karty. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Kalisza, bez względu na wiek. Zwycięskie projekty Kaliszanie powinni poznać jeszcze w tym miesiącu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Stawiszynie powstanie nowy kompleks sportowy. Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a o szczegółach powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
4: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy miasta Stawiszyn, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego Orlik w Stawiszynie. Założenia, realizacja przebiegać będzie w formule zaprojektuj wybuduj. W skrócie nowy obiekt będzie obejmował m.in. boisko piłkarskie z nawierzchnią trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne, nowoczesne oświetlenie, oczywiście ogrodzenie, piłkochwyty, jak i elementy małej architektury.
2: Wartość prac to niespełna 2 100 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi przeszło 810 000 zł. Prace mają zostać ukończone do końca października 2027 roku. To będzie pracowity październik dla piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi, którzy rozpoczynają łączenie gry w Lotto Superlidze i europejskich pucharach. Na koniec miesiąca obchodzący 30-lecie istnienia klub organizuje także jubileuszową galę.
5: Po zwycięstwie w Kwidzynie zespół trenera Kima Rasmusena już w piątek o 18 zagra w Piotrkowie Trybunalskim o kolejne 3 punkty. Piotrkowianin w tym sezonie jeszcze nie wygrał i zamyka tabelę Lotto Superligi. Każde inne rozwiązanie niż wygrana Ostrowian będzie niespodzianką, aczkolwiek mecze w Piotrkowie nigdy nie są spacerkiem. Z uwagi na występy Rebut KPR Ostrowi w pucharze EHF zmianom uległ terminarz Lotto Superligi. W sobotę 17 października o 18 w Ostrowie biało-czerwone pasiaki zmierzą się w pierwszym meczu drugiej rundy pucharu EHF z Istanbul Gęclik. Natomiast we wtorek 20 października również o 18 Ostrowianie podejmą drużynę z Legionowa. Później czeka ich podróż do Stambułu na mecz rewanżowy, który odbędzie się 24 października o 13. Po powrocie z Turcji Rebut KPR Ostrowia 29 października zagra w Mielcu ze Stalą. Dzień później KPR Ostrowia świętować będzie 30-lecie klubu. Odbędzie się turniej młodzieżowy, mecz oldboyów z drużyną seniorów, a wieczorem gala jubileuszowa w Ostrowskim Centrum Kultury. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Miłośnicy kryminałów to coś dla was. Przemysław Piotrowski, autor bestsellerowej serii o komisarzu Igorze Brudnym, odwiedzi Bibliotekę Główną w Kaliszu. Co ciekawe, spotkanie odbędzie się dokładnie w dniu premiery jego najnowszej książki Ślepą Czarną Nocą. 14 października o godzinie 18 przy ulicy Regionów 66 będzie o książkach, o zbrodniach, o tajemnicach i oczywiście o najnowszej powieści autora. Wstęp jest wolny, a szczegóły na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Pasażerowie nie będą już szukać właściwego toru i specjalnych numerów. To rewolucja na stacjach kolejowych. Jeszcze w tym miesiącu rusza pilotaż nowego oznaczenia. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
3: Słuchasz Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Naszą pogodą będzie rządził chłodny front atmosferyczny niż Felicja, przemieszczający się z nad Bałtyku w kierunku północno-zachodniej Rosji. Napłyną masy chłodniejszego, bardziej wilgotnego powietrza z północnego zachodu. Jutro maksymalnie na termometrach 15 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzów domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
4: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
3: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
5: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
3: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
6: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
3: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
7: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
3: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Łażej Kulesza.
9: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak dwa poprzednie mecze pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Potrzebne był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
10: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
9: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz poddał mecz półfinałowy z innym Australijczykiem Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
10: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
9: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek.
8: A mówił o tym Błażej Kulesza. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo o walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bowie, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To teraz trochę odpoczynku po sporcie na błyski. Dawid Podsiadło, 6 minut po godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139, tylko w multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Jak my, to wspólny utwór Kaśki Sochackiej i Korteza, który jest muzycznym epilogiem, promocją filmu Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. Ten kawałek znajdziecie na liście przebojów Top 30. Na razie w propozycjach czeka na wasze głosy na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka. What is

0: Radio Centrum. Radio Rano.
1: Mateusz, czy ty wiesz, że dzisiaj mamy dzień pierogów w kalendarzu?
2: Wow!
1: I lubisz w ogóle pierogi?
2: Tak.
1: A z czym?
2: Z kapustą i grzybami.
1: To się dogadamy tutaj, to ja też. Aż mi tutaj zapachnie barszczykiem do tych pierogów.
2: Grzybem.
1: Dobra.
0: Przeżyjmy to raz jeszcze. Radio Centrum. Radio Rano.
3: Reklama.
4: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
5: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
4: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
5: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
4: Drewno sezonowane, ciepło gwarantuje.

0: Minęła 19.30, a przed nami ostatnie już dziś wydanie wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były wiceprezydent Ostrowa z opaską na kostce, ośrodek kuratorski w Pleszewie, a w sporcie ćwierćfinały Puchar Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Były wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj K. może odbywać karę więzienia w domu z elektroniczną opaską na kostce. Zgodził się na to Sąd Okręgowy w Kaliszu. Na razie decyzja nie jest jednak prawomocna.
4: Byłego wiceprezydenta sąd skazał na rok więzienia za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, gdy był wiceburmistrzem Jarocina. Początkowo kara była zawieszona, ale w maju tego roku sąd zdecydował o jej wykonaniu. We wrześniu Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał tę decyzję. Teraz obrońca Mikołaja K. wystąpił o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Sąd się zgodził, ale sprzeciw złożyła prokuratura. To oznacza, że decyzja nie może być jeszcze wykonana. Jeśli postanowienie się uprawomocni, Mikołaj K. nie trafi do celi. Karę będzie odbywać w miejscu zamieszkania z elektroniczną opaską i obowiązkiem przestrzegania godzin, w których będzie mógł opuszczać dom, na przykład w związku z pracą. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Pleszewie od 1 października działa ośrodek kuratorski, który powstał z myślą o młodzieży przejawiającej oznaki demoralizacji lub mającej na swoim koncie czyny karalne. Placówka mieści się obecnie w kamienicy przy rynku 10. Docelowo zostanie przeniesiona na pierwsze piętro budynku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3.
5: To jedno z pierwszych tego typu miejsc w południowej Wielkopolsce. Młodzi ludzie trafiają do ośrodka na podstawie decyzji Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Pleszewie. Pod opieką kuratorów sądowych spędzają tutaj kilka godzin dziennie od poniedziałku do piątku po południu, uczestnicząc m.in. w zajęciach terapeutycznych, pomocy w nauce, profilaktyce oraz rozwijaniu zainteresowań. Jak podkreśla Radiu Centrum kierownik ośrodka, kurator Radosław Szymański, celem ośrodka jest pomoc młodym ludziom w zmianie zachowania bez konieczności odizolowania ich od rodziny i dotychczasowego środowiska. Ważnym elementem jest też włączenie bliskich w proces resocjalizacji. Ośrodek kuratorski w Pleszewie jest formą środka wychowawczego, ma pomóc młodzieży wrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Podobne placówki działają już w Jarocinie i w Krotoszynie. W Pleszewie jest to kolejny etap wsparcia młodych osób, zanim konieczne byłoby zastosowanie bardziej restrykcyjnych środków wychowawczych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: W dwóch meczach ćwierćfinałowych Pucharu Polski strefy kaliskiej o awansie decydowały rzuty karne. W dwóch innych wystarczyło regulaminowe 90 minut. W środę kompletnie mecz nie wyszedł centrze 1946 Ostrów, która przegrała Wysokowiankowych.
6: KPS Łupia zremisował Maska, SM Rogaszyce 2-2 w regulaminowym czasie gry. W serii rzutów karnych wygrali gospodarze ze Słupi 3-2 i to oni w półfinale Pucharu Polski. Strefy kaliskiej zagrają z LKS-em Jankowy, który Wysoko pokonał 5-1 centrę 1946 Ostrów. Zespół trenera Konrada Ruska jest czwarty w tabeli Red Box 5 ligi, ale nie miał wiele do powiedzenia w starciu z 5 LKS-em Jankowy. Drugi półfinał stworzą KKS 1925 II Kalisz i Odolanowie Odolanów. Rezerwy KKS-u zremisowały 2-2 na wyjeździe z Białym Orłem Koźmin, ale lepiej egzekwowały jedenastki. Odolanowia natomiast 2-1 wygrała na wyjeździe z Zielonymi Koźminek. Mecze półfinałowe zaplanowano 21 października, a wielki finał wpisany jest do terminarza w Święto Niepodległości 11 listopada. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Jeszcze jedna ważna informacja. Makabryczne odkrycie w Kaliszu. Dzisiejszego popołudnia na jednej z posesji przy ulicy Wysockiej znaleziono ludzki szkielet.
7: Przed godziną 15 policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ludzkiego szkieletu. Świadek odnalazł szczątki podczas porządkowania terenu zielonego. Szkielet został zabezpieczony do dalszych badań. Policjanci będą ustalać, co było przyczyną śmierci i kim była osoba, której szczątki zostały odnalezione.
0: Przekazała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Więcej szczegółów w tej sprawie w piątek od rana na antenie Radia Centrum i na profilu facebookowym Radia Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
2: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Poetka i eseistka Anne Carson z Kanady otrzymała literackiego Nobla w 2025 roku. Anne Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. A to temat z wiadomości, które już o godzinie 20.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Nas ściąga niż, którego środek wędrować będzie z nad Danii przez południową Szwecję oraz dalej nad Bałtyk. Od północnego zachodu za frontem atmosferycznym napłynie do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany zachodni i południowo-zachodni, ale może też mocniej powiać do 55 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śledczy badają, czy ataki w polskich szkołach są powiązane. W obronie przed atakiem hybrydowym będzie sprawdzana żywność. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanadyjki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy ataki w polskich szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie osoby, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
5: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
4: Śledczy sprawdzają wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował, jak mówi, zrobić w szkole coś złego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski.
6: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
4: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Strzały na rynku w Szamotułach. Policjanci użyli broni wobec 34-letniego mężczyzny. Siedział u fryzjera z nożem w ręce. Wzbudzał strach u innych osób. Dlatego świadkowie wezwali policję. A gdy mundurowi zjawili się, by go zatrzymać, rzucił się na nich z nożem. Nie zatrzymał go nawet paralizator. Dlatego policjanci zaczęli do niego strzelać i go aresztowali. Okazało się, że był poszukiwany. Ma trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie interwencji policji ranna została też postronna osoba. Dlatego policja sprawdza, czy akcja odbyła się właściwie. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do nagrody.
7: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ... Miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Anne Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
4: Anne Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Piłkarze ręczni grają w Lidze Mistrzów. Wczoraj mistrz Polski Industria Kielce przegrała z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35. Dziś Orlen Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Vardar Skopje. W tym meczu to płoczanie będą faworytem Błażej Kulesza.
8: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
4: Początek meczu z Vardarem o 20:35.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za to u nas zupełnie inne rozgrywki. U nas rozgrywki muzyczne po polsku.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: Brad Lips, po co to, co nam było?

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Makabryczne odkrycie w Kaliszu. Dzisiejszego popołudnia na jednej z posesji przy ulicy Wysokiej znaleziono ludzki szkielet.
4: Przed godziną 15 policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ludzkiego szkieletu. Świadek odnalazł szczątki podczas porządkowania terenu zielonego. Szkielet został zabezpieczony do dalszych badań. Policjanci będą ustalać, co było przyczyną śmierci i kim była osoba, której szczątki zostały odnalezione.
3: Przekazała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Więcej szczegółów w tej sprawie w piątek od rana na antenie Radio Centrum i na naszym profilu facebookowym.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Uwaga dorośli, w Kowalewie szykuje się niezła granda i to nie byle jaka, bo w Grand Hotelu. Teatr Prawie Wielki zaprasza na premierę swojego najnowszego spektaklu. Po raz pierwszy w historii zespołu wyłącznie dla dorosłej publiczności. Będą tajemnice, podejrzane interesy, hotelowe sekrety, dużo humoru i sytuacje, których dzieci zdecydowanie oglądać nie powinny. Sobota 10 października, godzina 19, Dom Katolicki w Kowalewie. Wstęp jest wolny, szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A w godzince.pl już teraz grupa Universe. Nie wiem, czy to miłość.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Służby podjęły działania w następstwie ataków przeprowadzanych przez nastolatków w szkołach na Mazowszu. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 21:00.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Na razie to koniec biegiego lata. Nadciąga niższy. Jego środek wędrować będzie z naddani przez południową Szwecję oraz dalej nad Bałtyk. Napłyną masy chłodniejszego, wilgotnego powietrza z północnego zachodu. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. A na termometrach maksymalnie 15 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę. Gwałtowne wahania ciśnienia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 21. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po śmiertelnym ataku 15-latka szkoła odwołuje zajęcia. Są też zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Łotewski sąd nie ma wątpliwości. 6 lat więzienia za przelanie pieniędzy na rosyjską armię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po ataku 15-latka nożem jutro nie będzie zajęć w szkole we wsi Leszczydł Nowiny, niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Napastnik jest w rękach policji, a rodzice są wstrząśnięci.
4: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
5: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
4: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
6: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale...
5: Ulga, że już są dzieci przy panu?
7: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
3: To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem i ranił 9 osób. Dzieci oraz rodzice będą się uczyć, jak reagować podczas zagrożeń, przygotować plan awaryjny i skompletować plecak ewakuacyjny. 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się ogólnopolski trening na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja organizowana jest przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w programie przeszkolono już blisko 800 tysięcy osób. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzut zabójstwa. Igor M. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
8: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka, matki Ichora M.
3: Ichorowi M. grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Śmierć 87-letniej Marii Carmen Abascal, wyeksmitowanej po 70 latach z mieszkania, stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Jej pamięć protestujący uczcili minutą ciszy. Sprawa wywołała kolejną falę protestów przeciwko rosnącym czynszom i eksmisjom. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczałaby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, mówi Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
9: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać większością wspierającą Komisję Europejską w Parlamencie Europejskim. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
3: Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około roku. W Paryżu na placu Bastylii odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu były grupy zamaskowanych ludzi, które policja starała się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Licealiści domagają się poprawy stanu edukacji we Francji. Prorosyjska obywatelka Łotwy została skazana na 6 lat więzienia za finansowe wspieranie rosyjskiej armii. Przelała równowartość 43 euro. Kobieta jest działaczką polityczną, kandydowała w wyborach lokalnych z partii Rosyjski Związek Łotwy. Policja ją aresztowała pod zarzutem finansowania konfliktu zbrojnego. 6 lat spędzi w więzieniu. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Dziokowicz gra w Szanghaju zaraz po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Bo to już ten czas. 4 minuty po 21:00. Olivia Dean. Then I need.

0: just to touch you once again.
1: Wieczór dobrze nastrojony.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Makabryczne odkrycie w Kaliszu. Dzisiejszego popołudnia na jednej z posesji przy ulicy Wysokiej znaleziono ludzki szkielet.
2: Przed godziną 15 policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ludzkiego szkieletu. Świadek odnalazł szczątki podczas porządkowania terenu zielonego. Szkielet został zabezpieczony do dalszych badań. Policjanci będą ustalać, co było przyczyną śmierci i kim była osoba, której szczątki zostały odnalezione.
1: Przekazała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Więcej szczegółów w tej sprawie w piątek od rana na antenie Radia Centrum i na profilu facebookowym.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Ogłoszenie.
1: Radiocentrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz-reporter. Umowa o pracę, a więcej na www.rc.fm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie.
1: Na wieczorze dobrze nastrojonym teraz Polski Kącik. Szepty i łzy, Anna Maria Jopek.

0: Na Ziemię powróciła dziś czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 22.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: No i skończyły się piękne czasy. Naszą pogodą będzie jutro rządził chłodny front atmosferyczny i niż Felicja, który przemieszczać się będzie z Nadbałtyku w kierunku północno-zachodniej Rosji. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. No i na termometrach już nie tak wysoko, bo tylko 15 stopni maksymalnie w regionie. Dlatego wiatr umiarkowany, ale w porywach do 55 km na godzinę zachodni i południowo-zachodni. Gwałtowne wahania ciśnienia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Astronauci wrócili na Ziemię, badali zachowanie organizmu w kosmosie. Celnicy i policjanci rozbili grupę organizującą nielegalny hazard. Kibice w niemieckim Bochum mają zakaz podskakiwania, bo stadion drży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na Ziemię wróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci spędzili ponad pół roku 400 km nad Ziemią. Bezpiecznie wodowali na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Badali m.in. to, jak zachowuje się organizm w warunkach mikrograwitacji. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
4: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
3: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymali 58 osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział na jutro i sobotę rozmowy z USA. Mają dotyczyć procesu pokojowego między Ukrainą a Rosją. Tymczasem Rosja nasiliła ataki na cywilów, by wywrzeć presję na Kijów. W dzisiejszych ostrzałach zginęły co najmniej 3 osoby w Kijowie i 33 w Kramatorsku. Tomasz Orchowski.
5: W Kijowie najdłuższy alarm trwał dzisiaj ponad 3 godziny. Władze ostrzegały przed atakami odrzutowych dronów. W Kramatorsku Rosjanie zaatakowali 2 autobusy. Oni specjalnie atakują cywilów. To dla nich atrakcyjny cel, bo jednym uderzeniem mogą zabić jak najwięcej ludzi, podkreślają Ukraińcy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada, odpowiemy na ten atak, wcześniej podkreślał.
6: Wojna
5: leży w naturze Putina, jest jego ideologią i wszystko to stanowi problem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla nas, to problem dla wszystkich w Europie. We wczorajszym ataku Rosji na Pryłuki na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby.
3: Prezydent, liderem zaufania, Karol Nawrocki otrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS-u. Głowie państwa ufa ponad połowa badanych. Za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. A właśnie Grzegorz Braun wezwał do ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream. Polski polityk wystąpił na konwencji niemieckiej prorosyjskiej partii AfD. Skrajna prawica w Niemczech wraz ze skrajną lewicą domagają się zniesienia sankcji na Rosję i wstrzymania pomocy dla broniącej się Ukrainy. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą 2 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
7: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
3: Odcinkowe pomiary prędkości łącznie obejmą prawie 80 km. Radość na stadionie tak, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna przypominać wtedy trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Śmiało możecie podskakiwać na tym kawałku Graceland i Paul Simon. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę wieczoru dobrze nastrojonego.

0: Tak, The Monkey, Peter Gabriel, piosenka z 1982 roku, wydana na albumie Peter Gabriel for Security. A już za chwilę wyobrazimy sobie trochę Irlandii, taki irlandzki zaoglony pejzaż. To będzie Johnny Boy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków gitarzysty i wokalisty Gary'ego Moore'a. Ta piosenka ukazała się pierwszy raz na wydanym w 1987 roku albumie Wild Frontier.
1: Radio Centrum.
2: Muzykę, jaką lubisz.

0: That's that. Cass McComb, jest 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Pójdź za mną. Oglądałem ostatnio zdjęcie zrobione przez artystę fotografika Kena Duncana. Jedna z fotografii przedstawia rybaka w łodzi na Jeziorze Galilejskim. To tam Jezus powołał swoich pierwszych uczniów. Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana. Dzisiaj rybak nosi dżinsy i ciepłą bluzę. I używa łodzi z silnikiem. Mimo tych drugorzędnych zresztą różnic, scena z Ewangelii ożyła przed moimi oczami. Oto miejsce, w które Jezus wybrał się na poszukiwanie uczniów. Nie poszedł do świątyni ani do synagogi, tylko tam, gdzie pracowali ludzie. Tam chodził po wodzie. Tam pomógł rybakom, którzy mieli za sobą nieudany połów. Zwyczajne miejsce. Jak te miejsca, w których i my się obracamy. Nie jakieś szczególne. Zwyczajni ludzie. Przeciętne okoliczności. I nieprzeciętny Jezus. Jezus, który mówi do nich: pójdź za mną. Ciekawe jest to, że On wciąż to mówi. Do zwykłych ludzi. W zwyczajnych miejscach. Przyjdź i naśladuj mnie.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Wieczór dobrze nastrojony.

0: 28 minut, godzina 23, a tuż po 23 radiowe stery obejmuje Adam Martuzalski.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Obłożony płytami, co to będzie?
1: No tak, nie chciałbym się powtarzać, że polska muzyka każdego dnia wydaje, komponuje, wydaje, nagrywa i później
0: po prostu rozrabia ta polska.

0: A muzyka.
1: Sprzedaje i to są tak wspaniałe produkty. I każdego dnia docierają tu do nas do radia na Częstochowską 12 w Kaliszu. Docierają tak wspaniałe albumy jak nowa płyta Noc z Kleopatrą zespołu Komety na przykład. Albo krótki film z Jarocina Acapulco, albo nowa płyta tego czy tamtego artysty. Także z tego
0: powiem
1: powodu
0: tak, jest czym
1: być,
0: wybierać.
1: Powinniśmy być dumni, jak dumni, ale po prostu jest to coś z takiej ciekawości dla tych, którzy czytają. Państwo wiedzą, w czym rzecz. Każda nowa pozycja książkowa ulubionego albo może mniej oczywistego pisarza, który otworzy nowe horyzonty, nowe ścieżki jakiejś literatury, są bardzo frapujące. I tak samo jest z muzyką, kiedy płyta znanego albo mniej znanego artysty pojawia się w rękach nabywcy, słuchacza, no to jest taki ten element ekscytacji pewnej, tego zapachu wydawnictwa. Otwieramy płytę, ona ma zapach, a w środku nagrania i kiedy w końcu na finał płyta trafia na talerz, no to już się tam dzieje. I doznania węchowo najpierw, węchowe, bo otwierając płytę to tak jak książkę. Lubimy ten zapach świeżości, no i później ta muzyka. Zatem polska muzyka, ile musiałem się namówić, żeby, ile poopowiadać, żeby dociec, że jednak polska muzyka ma swoją wartość i dlatego warto
0: i
1: pozostać.
0: Będziesz to bardzo mocno udowadniał po 23.
1: Po 23 zapraszam moc nowości. Maciej Werk opowie o nadchodzącym festiwalu Sound Edit. To już jest w ogóle bardzo duża impreza związana nie tylko z polską muzyką, ale nazwijmy także europejską. A po 23.30 Marek Wiernik z Warszawy opowie nam, co tam w stolicy słychać, ale generalnie w kontekście muzyki. No i ewentualnie czasami, żeby nie było, że to polska muzyka, czasami o Manchesterze United Marek lubi coś wtrącić.
0: Czy ja mogę teraz na przekór zagrać coś z innej stolicy europejskiej?
1: Oczywiście.
0: No to będzie Wiena i Ultravox. Super. Ja mówię do usłyszenia, a Adam zostaje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro będzie rządził naszą pogodą niż, którego środek wędrować będzie z nad Danii przez południową Szwecję oraz dalej nad Bałtyk. Od północnego zachodu za frontem napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro maksymalnie do 15 stopni na termometrach w regionie. Wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni. Do tego biometr już znacznie gorszy i gwałtowne wahania ciśnienia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po śmiertelnym ataku 15-latka szkoła odwołuje zajęcia. Są też zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Łotewski sąd nie ma wątpliwości. 6 lat więzienia za przelanie pieniędzy na rosyjską armię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po ataku 15-latka nożem jutro nie będzie zajęć w szkole we wsi Leszczydł Nowiny, niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Napastnik jest w rękach policji, a rodzice są wstrząśnięci.
4: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
5: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
4: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
6: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale...
5: Ulga, że już są dzieci przypadne?
7: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
3: To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem i ranił 9 osób. Dzieci oraz rodzice będą się uczyć, jak reagować podczas zagrożeń, przygotować plan awaryjny i skompletować plecak ewakuacyjny. 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się ogólnopolski trening na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja organizowana jest przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w programie przeszkolono już blisko 800 tysięcy osób. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzut zabójstwa. Igor M. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
8: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka, matki Ichora M.
3: Ichorowi M. grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Śmierć 87-letniej Marii Carmen Abascal, wyeksmitowanej po 70 latach z mieszkania, stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Jej pamięć protestujący uczcili minutą ciszy. Sprawa wywołała kolejną falę protestów przeciwko rosnącym czynszom i eksmisjom. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczałaby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, mówi Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
9: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać tą większością wspierającą Komisję Europejską, Parlament Europejski. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
3: Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około roku. W Paryżu na placu Bastylii odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu były grupy zamaskowanych ludzi, które policja starała się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Licealiści domagają się poprawy stanu edukacji we Francji. Prorosyjska obywatelka Łotwy została skazana na 6 lat więzienia za finansowe wspieranie rosyjskiej armii i przelała równowartość 43 euro. Kobieta jest działaczką polityczną, kandydowała w wyborach lokalnych z partii Rosyjski Związek Łotwy. Policja ją aresztowała pod zarzutem finansowania konfliktu zbrojnego. 6 lat spędzi w więzieniu. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Dziokowicz gra w Szanghaju zaraz po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuzalski. Made in Polska.
10: Jest 5 minut po 23:00.

Jest 7 minut po 23. Adam Martuzalski, kłaniam się nisko w programie Made in Polska. Jest mi bardzo miło być z Państwem po raz kolejny w kolejnej odsłonie jakby powakacyjnej. To już jest piąty, szósty program po tejże wakacyjnej przerwie, ale jakby po tych wakacjach zostało nam trochę wspomnień, reminiscencji obiecanych przecież przeze mnie, że będziemy wracali do tego, co działo się latem na festiwalach. No na przykład na festiwalu w Jarocinie. Mówię o Jarocinie dlatego, że zespół, którego słuchaliśmy, to zwycięzcy tegorocznego konkursu Wielkopolskich Rytmów Młodych. Zespół pochodzący z Aleksandrowa Łódzkiego, Cast, nagrali już trzecią płytę. Dopamina, nagranie, którego słuchaliśmy, jest zwiastunem tej płyty. No i teraz wcali w takiej niepewności, choć może to niepewność, ale taki dreszczyk emocji związany z nowym wydawnictwem. Czekamy na ten album, no i bardzo dobrze. Wracając do tego, tych festiwali i konkursów, które odbywały się latem, nie zapomnę chwili, kiedy po koncercie finałowym w Jarocińskim Amfiteatrze zespół Cast udał się na tak zwany tył sceny, który potocznie mówi się backstage, zwany backstage'em, i tam jakby trochę tacy z niedowierzaniem, może jakąś taką niewiarą w to, co się może wydarzyć, oczekiwali na ciąg dalszy, czyli na werdykt. Udałem się tam do nich, żeby no, cokolwiek by się nie zadziało, otrzymują nagrodę programu Made in Polska właśnie. No i okej, bardzo się uśmiechnęli, uradowali. Jeden z nich powiedział nawet, że no to będzie nagroda, chociaż coś, wyjedziemy z jakąś nagrodą z Jarocina. A okazało się, że chłopacy wygrali Wielkopolskie Rytmy Młodych, następnego dnia wystąpili na głównej scenie i byli zadowoleni. Ta radość ich z tego, co widać i słychać, nie opuszcza do dnia dzisiejszego. Cast, dopomina, czekamy i dopytujemy się o płytę w sklepach płytowych. Dziś w programie, w związku z tym, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy trochę kłopotów technicznych, dziś wrócimy do Łodzi, do Macieja Werka, który opowie osobiście o... A kto mógłby za niego to zrobić? Przecież to logiczne. O festiwalu Sound Edit opowie bardzo, bardzo sprawnie, jak to przecież radiowiec potrafi zrobić. Natomiast Maciej Werk to nie tylko festiwal dźwięku i muzyki, ale też lider, twórca zespołu Hedone, który w ubiegłym tygodniu objawił światu maxi single z czterema wersjami do utworu Nie mogę ci nic powiedzieć. One są nagrane i miksowane przez poszczególnych artystów związanych z Łodzią, ale nie tylko. I w tych nagraniach biorą udział również ludzie, którzy kojarzeni są ze sceną łódzką, tacy jak Guma z Moskwy choćby. Zatem posłuchajmy jeszcze przed wypowiedzią Macieja odnośnie festiwalu Sound Edit, posłuchajmy jednej z wersji nagrania Nie mogę ci nic powiedzieć, Hedone.

0: Nie mogę. Nie mogę ci nic powiedzieć. Hedone, Maciej Werk. Jedna z czterech wersji remiksów stworzonych specjalnie dla tego elektronicznego wydawnictwa. Nie mogę ci nic powiedzieć. Nagranie wersja Wrong. A tak, miałem przypomnieć jeszcze, że po godzinie 23.30 pojawi się Marek Wiernik, który opowie o tym, co dzieje się dobrego w Warszawie w kontekście muzyki, która każdego dnia powstaje i dzięki do której możemy Państwu pokazywać, co jest grane, mówiąc kolokwialnie. Ale cóż, obiecany Maciej Werk opowie teraz o festiwalu Sound Elite.
1: Za miesiąc zapraszamy na 18. jubileuszową, urodzinową edycję Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych. Zapraszamy rzeczywiście do Łodzi. 23 października w klubie Wytwórnia wystąpi Kasia Linz z repertuarem Grzegorza Ciechowskiego, duet maszynowa, czyli Marcin Pryt i Grzegorz Fagot Feingold z 19 wiosen oraz Howie B, nasz laureat Nagrody Człowieka ze Złotym Muchem. W sobotę 24 października zapraszamy na wyjątkowy koncert Marka Almonda, który z pewnością zaprezentuje też utwory z nowej, ostatniej już płyty duetu Soft Cell, która właśnie się ukazała. Będzie też premiera płytowa The Wolfgang Press powraca z nowym materiałem i Wolfgang Flair, były członek grupy Kraftwerk, w swoim muzycznym przedstawieniu. 25 października będziemy świętować 50-lecie punk rocka. Spotkamy się z Hugh Cornwallem, który był głosem grupy The Stranglers. Będzie też Ziemek Kosmoski, nasz prekursor punk rocka w Polsce. Ze swoim nowym projektem K2 będzie grupa Deserter, a na koniec wieczoru ostatni koncert w Łodzi Lecha Janerki. Niedziela, poniedziałek i wtorek to też dni warsztatów i szkoleń branżowych, których program jest już dostępny na naszej stronie soundedit.pl. Wystarczy się tylko zapisać. Wszystkie warsztaty i szkolenia są darmowe. A jeżeli chodzi o koncerty, to zapraszamy na stronę soundedit.pl, żeby znaleźć link do ich zakupu. Świętujcie z nami nasze 18 urodziny. Do zobaczenia w Łodzi.
0: No proszę bardzo. Byliśmy u Macieja w Radio Łódź 20 lipca. To było święto miasta Łodzi. I tak żeśmy coś rozmawiali właśnie wtedy o festiwalu Sound Elite. I gdzieś tam padło w tych naszych rozmowach, ale to jeszcze tyle czasu. No i proszę bardzo. Tyle czasu to znaczy, że już. Co prawda ten miesiąc, o którym mówił Maciej, to tak przeleciał szybko, że to już naprawdę i parę dni, czy tam coś ponad to i już za moment spotkamy się w Łodzi. Ale Maciej jeszcze chciał coś dopowiedzieć.
1: Maciej Werk, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, 18. edycja. Zaczynamy w piątek 23 października. Dokładnie 18 lat temu pierwszą polską Nagrodę Człowieka ze Złotym Muchem pośmiertnie wręczyliśmy Grzegorzowi Ciechowskiemu, który był pionierem nowoczesnej produkcji muzycznej w naszym kraju. I właśnie jego dźwięki, jego piosenki i jego teksty zabrzmią na pierwszym koncercie w nowym dniu festiwalu Sound Edit w tym roku za sprawą trzykrotnie nagrodzonej Fryderykiem Kasi Linz i jej projektowi Obywatelka KL. Ale wcześniej na scenę wejdzie wspaniały duet z Łodzi. Zawsze podkreślaliśmy, że łódzka muzyka i łódzcy artyści są dla nas bardzo ważni. To nie koniec łódzkich akcentów w tym roku na festiwalu Sound Edit, ale zaczynamy premierowo. Duet maszynowa. Marcin Pryt, 19 wiosen, Tryb i parę jeszcze innych projektów i Fagot. To są absolutnie legendarne łódzkie postacie, które stworzyły duet maszynowa. Jak zwykle Marcin Pryt napisał znakomite teksty. Tym razem wszystkie właściwie dotyczą Łodzi, której już trochę nie ma, odchodzących miejsc, ale tak naprawdę jest to bardzo uniwersalna opowieść o przemijaniu. A wszystko to ubrane w piękne dźwięki, trochę w stylu Soft Cell, trochę Neuromantic. Będzie na pewno bardzo interesująco. Dodam tylko, że tego właśnie dnia też odbędzie się premiera płyty grupy maszynowa Supernowa. A na koniec wieczoru zaczynamy naszą osiemnastkę dość tanecznie za sprawą Człowieka ze Złotym Muchem, który do nas wraca, jak to bywa na osiemnastce. Nasz gość, który już u nas był, legendarny producent muzyczny z Wielkiej Brytanii, człowiek, który współpracował z zespołem U2, czy z Björk Howie B. Zapraszam po raz osiemnasty do Łodzi. Wszystkie informacje na stronie soundedit.pl lub na naszych mediach społecznościowych.
0: No i jak tu nie skorzystać z takiej oferty? Sound Edit od piątku 23 października, a skoro Maciej tak bardzo mocno po raz już kolejny zachwalał maszynową. Duet niesamowity i to, że to jest zespół łódzki i w ogóle świeża jakość. Proszę bardzo, Kosmos dla wszystkich, Maszynowa dla słuchaczy programu Made in Polska szczególnie.
2: Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone.

No niestety życie przynosi nam wiadomości również te, no, których może nie chcielibyśmy, ale niestety zaproszenie na uroczystość pogrzebową. Otóż 1 października zmarł lider zespołu Mikrofony Kaniony, który bardzo mocno zaznaczył swoją obecność na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie w 1986 roku, gdzie wybrany został do dziesiątki wyróżnionych zespołów. Zbigniew Ugielski, o nim mowa, był liderem i niekonwencjonalną postacią, piszący wyjątkowo futurystyczne, surrealistyczne, tym bardziej jak na tamte czasy, teksty i muzykę, której instrumentarium opierało się na sekcji rytmicznej i saksofonów, gitary. To wszystko brzmiało dosyć, no, naprawdę wyjątkowo, jak na polskie warunki muzyczne roku 1986. Zatem Zbigniew Ugielski, z takich ciekawostek jeszcze dotyczących jego życiorysu, okazuje się, że urodził się w Lubinie i był 32-milionowym Polakiem. No tak, w PRL-u władza lubowała się w takich wydarzeniach, czytamy przy okazji wspomnienia Zbyszka Ugielskiego. Urodził się w Lubinie, więc po pierwsze tak zwane ziemie odzyskane, a po drugie miasto górnicze i tak dalej, i tak dalej. Pogrzeb Zbigniewa odbędzie się 10 października o godzinie 11 w Lubinie na starym cmentarzu przy ulicy Cmentarna 2. Posłuchajmy zatem nagranie ranne, radio, mikrofony, kaniony.

0: który odszedł, od nas na zawsze, a wspomnę jeszcze tylko, Mikrofony Kaniony nie zanotowały w swojej historii wydawnictwa oficjalnego, niemniej wydana płyta ze zbiorem nagrań ukazała się, redagowana przez Roberta Jarosza, przez Records, wytwórnię Trasa WZ. To wyjątkowe i takie unikatowe wydawnictwo w jakiejś tam ilości sztuk, niemniej dla tych z Państwa, którzy chcieliby nabyć, myślę, że można odnaleźć adres i kontakt do Trasy WZ. Program Made in Polska, a w nim Marek Wiernik, kłaniamy się.
1: Witam Cię. Słuchaj, no przede wszystkim nie odchodzimy na zawsze. Trzymajmy się tego, bo się wszyscy tam koledzy zbierają w tej niebiańskiej orkiestrze, która jest oczywiście cały czas się powiększa i tam dopiero się rozgrywa ten rock and roll i punk rock i fantastyczne granie, także jesteśmy cały czas razem. Wszyscy się tam spotkamy prędzej czy później.
0: No tak.
1: I to kapitalnie zabrzmiało. Słuchaj, ja się przyznaję, nie wiem, czy będzie słychać, jak bije się w pierś.
0: A, słychać, słychać. Redaktorze.
1: Ja nie mam tego wydawnictwa, o którym ty wspominałeś i ci zazdroszczę.
0: O, bardzo barwna rzecz, to znaczy barwna postać, Zbyszek Ugielski, ale też cały zespół. I Zbyszek był plastykiem takim dadaistyczno-futurystycznym. Jego wizja Micka Jaggera jest umieszczona w wnętrzach spichlerza polskiego rocka w Jarocinie. I wszyscy, którzy znali zespół i jego osobiście, po prostu od razu mają tak zwanego banana na wejściu, bo po prostu to jest malarstwo jakby adresowane fachowo do pewnej grupy odbiorców tego typu estetyki pędzla, jeśli mogę tak powiedzieć. Niemniej wszyscy ci, którzy jakby siedzą w innej, inne zaopatrywania mają w malarstwie i w swoich spostrzeżeniach, doceniają ten kunszt Zbyszka Ugielskiego. I te okładki ich płyt, jak już trafisz na tą płytę, ich logo, grafika, to jest wszystko jego wyobraźnia i jego pędzel właśnie. I ta muzyka również z tekstami włącznie.
1: Kurczę, no fantastyczna sprawa. Ja tak na co dzień tak atakuję te nowe technologie i mnie to generalnie wkurza, natomiast to były czasy wtedy, no, że widzisz, no był zespół w Lubinie, a na przykład w Warszawie nie wiedziało się, że taki zespół gra, nie było tej komunikacji. Byliśmy pozamykani trochę w tych swoich miejscach i częściach polskich. Teraz szczęśliwie możemy słuchać różnej muzyki, różnych zespołów i ten kontakt jest lepszy, prawda? I możliwość...
0: W ich wypadku, jeśli mogę wejść w słowo, to krótka historia działalności, bo 85., 6. festiwal w Jarocinie i za moment o tym, że ich występie w Jarocinie powiem, i później jeszcze chyba 87 i trochę 88 bez oficjalnego wydawnictwa, tylko jeszcze jeden koncert na festiwalu poza kontrolą i to było wszystko, jak chodzi o ten zespół, więc masz prawo, jakby usprawiedliwiam cię, że mogli się gdzieś tobie tam, mogli cię ominąć z Warszawą włącznie.
1: Tak, nie, ale wiesz, ja mam tą pełną świadomość, że wiesz, mimo że staram się od pół wieku i tą polską muzykę od samego początku popieram, wspieram jak tylko mogę i cały czas się jednak uczę i fajnie to, że my możemy być ze sobą, tu Kalisz, tu Warszawa, ja się mogę uczyć, dowiadywać się różnych rzeczy. I to jest kapitalna sprawa i tak to powinno funkcjonować, działać.
0: No tak. W pewnym sensie dla pewnych celów i sztuczna inteligencja, tylko trzeba wiedzieć, jak to chwycić i jak z tego korzystać. Oczywiście, bo niestety tak puszczona sama sobie i jeszcze nie daj Panie Boże do kompozycji tylko i wyłącznie w 100%, to może tylko...
1: Musimy się chyba przyzwyczaić i zaakceptować. Natomiast tak dla usprawiedliwienia, jeżeli nam się coś podoba, jeżeli jest fajne, świetnie zrobione, to machnijmy ręką, trudno. Sztuczna, nie sztuczna, Ja na przykład tak się nauczyłem, wiesz, tak też tak psioczę na tą sztuczną, a bardzo ładnie się do niej zwracam, moja droga, kochana, i o różne rzeczy pytam i ona serduszka mi wysyła i no. Kapitalnie, to masz jeść, te owoce mają mniej cukru, wiesz, i tak na co dzień sobie gadamy, wiesz, tak współpracujemy.
0: Dobra, temat jest, moglibyśmy rozwijać tutaj okienka żywieniowe no, tak, i te sprawy.
1: Będziemy sobie rozmawiać.
0: Tak, o oczywiście. Wrócę jednak do tych mikrofonów kanionów.
1: Tak, proszę.
0: To był zespół, który dzisiaj sprawdzałem jeszcze z kolegą Hansem Klossem z Białegostoku rodem, który wsparł tutaj moje relacje, moje wersje. To był zespół, który przyjechał na festiwal na dodatkowe przesłuchania. Tradycyjnie trzeba było wysyłać kasety do Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Walter Chełstowski zabierał je do Warszawy, analizowali, wybierali. No i te mikrofony kaniony przyjechały, ale po wstępnym przesłuchaniu i ustaleniach postanowiono dać czas tak zwany antenowy, jeśli tak można powiedzieć, na małej scenie w amfiteatrze. No i te mikrofony kaniony zawiedzione, mimo trudno zagrali na tej małej scenie, ale co się okazało, że ten amfiteatr po prostu zwariował, jak usłyszeli te teksty, ten ich ten anturaż, to wszystko jak wyglądali,
1: te saksofony
0: jadące jak na imprezie gdzieś w głębokiej jakiejś tam imprezie weselnej, powiedzmy. No
1: był saksofony, a był taki zespół, co akordeon jeszcze wprowadził.
0: Tak, ci to już w ogóle tam przecież, z tym akordeonem. Wariacja całkiem, to w ogóle ci ludzie, znam ich trochę, rozmawialiśmy. No i w tym amfiteatrze zrobił się taki aplauz i w ogóle co to za zespół i tak dalej. No i Walter z ekipą decydentów postanowili, że mikrofony kaniony następnego dnia zagrają na dużej scenie, na stadionie. I tam podobnie było takie gorące przyjęcie, no aż do tego stopnia, że zostali zakwalifikowani do tej dziesiątki zespołów wśród Kobra Nocki, Sztywnego Pala Azji. Oni właśnie również tam pojawili się. No i taka oto historia, widzisz, najczęściej wspominamy te historie no na wskutek przykrych też wydarzeń. No odszedł
1: no,
0: lider.
1: Wtedy, tak. Ale nie wiem, czy zauważyłeś też jako radiowiec, że to tak funkcjonuje, to się nazywa, to są tak zwane kalendaria, prawda? Robi się jakieś rocznice, urodzin się wspomina i niestety jak ktoś odchodzi, czy zmienia, przenosi się tam do nieba, to jest okazja, żeby o kimś porozmawiać, powspominać. No,
0: tak to
1: w życiu zostało ułożone jakoś. Ale to z drugiej strony fajnie, prawda?
0: Bo, no jest trochę, no jest...
1: Bo kolega, którego nie ma tu u nas, z nami na ziemi, no ale jednak...
0: Obserwuje nas. Obserwuje. To tak, na ten moment zostańmy wśród żywych. Choć Muniek, kiedy był w Jarocinie
1: No. Adam, jeżeli wśród żywych, no. To jeśli pozwolisz, bo Radio Centrum, to chyba to jest cała południowa Wielkopolska, prawda?
0: No tak.
1: Ja tak podpytywałem, no to jest duży obszar potencjalnych naszych słuchaczy.
0: Tak.
1: To ja, jeśli pozwolisz, że jak pozdrawiam słuchaczy w Kaliszu oczywiście, bo pamiętam jak przyjechałem w zeszłym roku do Kalisza, wysiadałem, to tam dokładnie dwie osoby mnie przywitały, bo mnie rozpoznały. I tam pan ochroniarz, który od razu rozpoczął, wypytywał audycję cały ten rok, w trójce i tak. I jeszcze druga osoba się dołączyła. Więc to jest takie fajne, że ileś tam setek kilometrów przejeżdżam i ktoś rozpoznaje. No a potem oczywiście Pleszew. Pozdrawiam to. Ta kolejka, te
0: zajezdnia kultury,
1: kapitalne miejsce, to muzeum, no piękne. To rewelacja w ogóle.
0: Tak.
1: Może nas słuchają. I a propos jeszcze, bo wymieniłeś Sztywny Pal Azji.
0: Tak.
1: Mówiąc o Jarocinie, to może się niebawem może porozmawiamy z Bartasem, który też jest tam.
0: Tak, tutaj jest Pleszew i jeszcze bliżej w Tursku. W Tursku, tu niedaleko.
1: 24 października w Chrzanowie koncert jubileuszowy i tam Muniek będzie będzie
0: właśnie.
1: Bartas, który przecież wiele lat śpiewał ze Sztywnym.
0: Tak, dokładnie.
1: to może sobie im będzie bliżej tego rocznicowego.
0: To przypomnijmy.
1: Na to sobie może pogadamy na ten temat i posłuchamy Bartasa ze Szpalem, bo to się Szpal.
0: Tak, Szpal, oczywiście. Zatem pozdrawiamy Bartasa i całą ekipę.
1: Ekipę, dobra.
0: Management i wszystkich związanych z Bartasem. Wspomnieliśmy o Muńku. Kiedy rozmawiałem w Jarocinie, kilka miesięcy temu był na spotkaniu autorskim promującym wspomnienia zawarte tam w tej nowej książce. A propos żywych i tych, którzy są po drugiej stronie, miał w Londynie chyba taki przypadek, kiedy zasłabł i okazało się, że to był jakiś
1: mikro... No, a propos żywych, to był na granicy.
0: Był na granicy, no i
1: żywymi, a umarłymi.
0: No właśnie, ale jest okej, doszedł do siebie i nowa płyta i td. Ale tam był trochę rozłam i kilku muzyków odeszło w jedną, w drugą stronę. Wśród nich był Jacek Benedek, który wydał...
1: Jacek
0: wydał płytę razem z synem i muzykami. I ty wiem doskonale o tym, że rozmawiałeś z Jankiem na temat tej płyty i w ogóle...
1: Ja od razu tak powiem, bo ja z sentymentem, bo Janek z Żoliborza, ja urodzony na Żoliborzu w Warszawie i mieliśmy zawsze jakieś tam bliskie kontakty, jak robiłem taki film o Rolling Stonesach w Londynie, to tam też korzystałem z różnych i rozmowy, wywiady i Janek jako jeden z największych specjalistów od Rolling Stonesów wypowiadał się i zawsze o tych Stonesach sobie rozmawiamy, a to, że rozstali się z Muńkiem, to już nie pierwszy raz, prawda, bo po Kingu, zresztą no płyta rewelacyjna, prawda, historyczna płyta i to tam przecież te największe hity, to Janek Benedek właśnie komponował.
0: I to tak Stonesami pachnie właśnie to granie,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, i potem była długa przerwa, on wrócił, no ale to normalnie w zespołach, które kilkadziesiąt lat działają, to takie ruchy odejścia, przyjścia, to jest normalna sprawa, prawda? Ale fajnie, że się Janek odnalazł i że fajnie, że zadbał o rodzinę i postanowił dalej ze swoim synkiem Gaborem, którego świetnie wykształcił. I to jest fajna sprawa, że wreszcie ojciec z synem znowu jakąś założyli orkiestrę i...
0: Okay.
1: Wspieramy, prawda?
0: No pewnie. Wiesz co, może dokończymy dalsze myśli po wysłuchaniu nagrania.
1: Tak, żebyśmy nie gadali do rana.
0: Tak jest. Glamstone BNDK, czyli Janek Benedek z synem, który ma na imię.
1: Vintage, tak nazywa się ta pierwsza płyta.
0: Vintage.
1: No i przenosimy się w świat Rolling Stonesów, tak przy okazji.
0: No dobra, no to gramy.
1: Proszę posłuchać, jak to brzmi.

0: Glamstone, BNDK, Janek Benedek, nowa płyta Vintage. Vintage to jest program Made in Polska. Jest z nami Marek Wiernik.
1: Tak, jeszcze raz kłaniam się i pozdrawiam wszystkich Państwa. No może Gabor, synek Janka, może jeszcze nie jest Mickiem Jaggerem, ale ile się, 3 albo 4 razy starszy jest Mick, więc jeszcze Gaber ma trochę czasu, prawda?
0: No, oczywiście,
1: ale
0: że tak.
1: Potencjał wokalny słychać. To jest kwestia czasu, to jest debiut praktycznie, jest. Więc trzymamy kciuki.
0: Trzymamy kciuki. A no, jeśli Benedek i T-Love, no to musimy powiedzieć o Muńku, bo już mówiliśmy o kłopotach zdrowotnych, ale tam przecież nowy perkusista i tak dalej, płyta, ale Muniek nawiązał współpracę z artystą, o którym też wspominałeś, z Maciem i tam też dzieją się różne rzeczy.
1: Tak. Jeśli mogę mówić, a mówię szczerze zawsze, mhm. Ja nie jestem zachwycony nową płytą tą zespołu T-Love.
0: Tak.
1: I to mówię szczerze. I jak się widzę albo rozmawiam z Muńkiem, to zawsze mu mówię. I on zawsze doceniał moją szczerość.
0: No Marku, teraz wyobraźmy.
1: I w życiu parę różnych wykręcił numerów niezłych jeszcze z czasów. T-Love Alternative, bo to jeszcze chłopaki wtedy nieźle dawali czadu i kiedyś na Rock Arenie nie doszli, bo się wywrócili po drodze, mówiąc krótko, więc zawsze jak mamy tematy sobie wspominamy. No ale Muniek szczęśliwie zdrowy, zdrowaśki odmawia teraz na Jasnej Górze, nawet wiedziałem, że jest Radio Jasna Góra.
0: Jest.
1: I tam chłopaki się modlą, Maciek Musiałowski razem z Muńkiem. I teraz najważniejsza informacja, bo nie wszyscy może kojarzą, że cała przygoda z rock'n'rollem Muńka zaczęła się na Rakowie w Częstochowie. Wtedy zespół Szambo, albo Szambu z angielska się pojawił i Maciek i Muniek. I po tylu latach, i to jest kapitalna sprawa, że chłopaki znowu się zeszli, nagrali tak, płyta piosenki pierwsza, potem Tata i teraz ukazała się Mama.
0: Tak, i kochanie, czas się podnieść, to singiel taki promocyjny, który...
1: Fajny taki przebój rock'n'rollowy i zawsze teraz... fajne teksty, no bo Muniek naprawdę fajnie. Jak chce, to... Rewelacyjnie.
0: Tak, posłuchajmy zatem nagrania. Kochanie, czas się podnieść. Muniek i Macio.

0: Kochanie, czas się podnieść. Muniek i Macio.
1: Śpiewałem z nimi, tak? To takie przesłanie dla nas wszystkich, do nas, prawda?
0: Śpiewałeś, ale teraz śpiewałeś.
1: Tak, cały czas sobie śpiewałem z chłopakami. No, no czas tak. Się podnieść i to pogodzenie, i ta nienawiść, to wszystko, co nas tu dotyka co chwila.
0: No nie, no.
1: To ważne teksty Muniek pisze.
0: Tak, bardzo. To starałem się przenieść jakby abstrakcyjnie, no może nie do końca abstrakcyjnie, ten utwór BNDK, którego graliśmy wcześniej i wyobrażałem sobie, jakby on brzmiał, kiedy by na wokalu był Muniek, no to byłoby takie to Tilaw z tych płyt wcześniejszych, ale... Ale to już jest czas przeszły dokonany i jedziemy dalej. Jak miałeś kłopot z rozpoznaniem mikrofonów Kanionów, no to na pewno Idę Fix, zespół z Warszawy jest ci bliższy, bo gdzieś ich tam w tych latach 8-4, 8-5, 8-6 ich gdzieś tam usłyszałeś.
1: Gdzieś tam usłyszałem i kilka lat temu, jak jeszcze, to były czasy, jak jeszcze w Trójce się odezwali do mnie teraz, po kilka lat temu, i dostałem jakieś nagrania, pamiętam, fajne takie miksy, remiksy, prawda? To wtedy przypomniałem, bo oni cały czas raz są, raz ich nie ma, prawda?
0: No, jest to takie działanie, w sumie jest duży bunt, jest dużo artyzmu, tylko organizacyjnie, wiesz, jak to jest, to jest trudno podopinać, ale na te wszystkie trudności jakby odpowiadają swoją witalnością i siłą i utwór, którego posłuchamy, Obudź się i chodź z nami, w podtytule Psy dobre i psy złe, ukazał się w lipcu przed tegoroczną edycją Rok na bagnie. Wydawnictwo Pirania. Jest to część epki zatytułowanej 150-421. Ja przypomnę jedną rzecz, bo ci z Państwa, którzy jakby głębiej wczytują się w wszystkie historyczne i nowe jakby kontynuacje starych historii, to Grzegorz Witkowski był przez jakiś czas basista IDFX, był basmenem w Różach Europy również.
1: Czego?
0: Grzegorz Witkowski, grał na basie również w Różach Europy. To autor kilku pozycji traktujących o Jarocińskim Festiwalu Grunt to Bunt. Na wielu półkach pewnie to wydawnictwo gdzieś tam jest. Państwo zaglądają do niego co jakiś czas. I tenże właśnie jest tutaj w tej konfiguracji IDFX, jest czynnym promotorem.
1: Tak, a propos Jarocina, bo tobie to nie wypada pewnie w tych audycjach Made in Polska o tym mówić, no, ale żeby ludziom cały czas uświadamiać, bo nie wszyscy może wiedzą, że jest ta nowa płyta Acapulco i cała historia Jarocina na tej płycie. To ważne.
0: No tak.
1: Kto nie ma, to niech ma.
0: Aha, kto nie ma, niech ma, ale dobra. Czyli jest do kupienia na Allegro, jest do kupienia chyba w Empikach, gdzieś w różnych tam miejscach.
1: No dobrze.
0: Ale tymczasem posłuchajmy IDFX. Czas nas nagli, goni, obudź się.
1: Ile czasu ma ten kawałek?
0: 5 minut. Damy radę. Jeszcze jest komety, jeszcze na nas czekają.
1: To pewnie wyciszymy trochę, tak?
0: Dobra, no ale generalnie musimy...
1: Ale ja bym chciał, że jeszcze ci na sam koniec powiedzieć, że wracają ligi piłkarskie.
0: Tak, ale to nie koniec jeszcze. Jeszcze o ligach pogadamy po IDFX,
1: tak,
0: okej?
1: Okay? Będzie trochę czasu jeszcze?
0: Tak, dobrze. Gramy.
1: No, dobra, to dawaj.
0: Gramy.
1: IDFX.

0: Obudź się, idę fix. Ja sprostuję trochę. Oni występowali w Jarocinie w 84, 5 i 89 roku. I pamiętam, kiedy pierwszy raz ich usłyszałem w takim utworze Czerwień, chyba... Ojeju, ten tytuł troszkę inaczej, ale sens był taki, że Czerwień pomieszana, Czerwień poplątana. Na wokalu był wówczas Paweł Pękalski, bardzo fajny wokal. Pozdrawiam tu z tego miejsca Pawła, ale
1: Paweł to... potem, gdzie on potem wylądował?
0: To już są działania autorskie, bardzo ciekawe rzeczy, o których też będziemy mówili jeszcze w programach Made in Polska. Aha. Natomiast idę fix, no, po latach z taką produkcją i bardzo fajnie.
1: Pobujaliśmy się, reggae.
0: Takie coś właśnie, wracając na szybko do piłki nożnej. No mój Boże, no była przerwa reprezentacyjna.
1: Kurczę, męczę się zawsze przy tych przerwach reprezentacyjnych, bo to nie to samo, co nasze ligi wszystkie, te angielska,
0: tak, nasze ligi, angielska i polska. Tak, znowu wracamy na ligowe podwórka, to bagaż cały, który za nami, ale też z nadzieją na naszą wspaniałą piłkę nożną, w których to drużynach grają na przykład jeden Polak w Rakowie na boisku i trzech w Lechu i dwóch w Legii. I zrób tu reprezentację. I zrób tu reprezentację później, nie?
1: A w Lechu ile gra Polaków?
0: No, bywa, że czterech jest na boisku, albo i więcej,
1: ja
0: albo i pięciu.
1: Ale pamiętam taki mecz, że w Rakowie żadnego nie było Polaka.
0: No nie, no i grali finał Pucharu Polski i jeszcze Polska nie zginęła i tam nikt w ogóle nie śpiewał, bo skąd, nie?
1: Ja jeszcze sobie, wiesz, bo ja jestem walnięty na punkcie tej piłki, to ja jeszcze sobie śledzę MLS.
0: A, no teraz tym bardziej.
1: Na Apple można oglądać. Tak. Także widziałem ostatnio teraz Lewego z Vancouver.
0: Piękną asystę.
1: Vancouver bardzo mocny. I z Millerem, kontra Miller.
0: Tak,
1: koledzy się spotkali po przeciwnych stronach. Tak bardzo. Jak oglądałem z Inter Miami naprzeciwko z Messim.
0: Tak.
1: No więc... to fajne. Fajnie się to ogląda. Wiesz?
0: Fajnie. Wrócimy do piłki nożnej za tydzień. Już Państwa teraz zapraszam do programu Made in Polska.
1: A to tenis jutro. Tenis. Świetnie. Chińczycy.
0: Oczywiście.
1: Chińczycy zrobili ukłon w naszą stronę i w południe Iga Świątek i Hubert Kurkacz. A Kurkacz z Nowakiem Dżokowiczem.
0: A tak.
1: To trzeba oglądać.
0: To trzeba oglądać. Tak. A teraz powiedz jeszcze, poprosimy pana redaktora, żeby powiedział dosłownie dwa słowa na temat płyty Noc Kleopatrą Komety.
1: Jestem pod wrażeniem i to zawsze jak z Lesławem rozmawiam, bo to też żoliborzanin, od partii jeszcze śledzę działania Lesława i kolegów i on cały czas, ja mówię, przyszedł do mnie tam do Polskiego Radia i mówi, ja mówię, ty, po co tu przychodzisz, to jest audycja punkowa. A on mówi, ja jestem cały czas punkowy. Taka muzyka naprawdę łatwa, lekka i przyjemna. Przepiękne melodie, taki a la Bacharach trochę.
0: Najbardziej warszawski dla mnie.
1: Ale on ma swoje poglądy, swoją filozofię i naprawdę piękne te piosenki wymyśla.
0: Tak jest, najbardziej warszawski z warszawskich zespołów chyba.
1: Tak, no i zaskoczenie takie pozytywne to ta Agata, która w tej pięknej piosence z nim się pojawia.
0: Już gramy. Tym razem naprawdę Agata Polic, płyta Komety, Noc z Kleopatrą. Dzięki wielkie za uwagę. Dzięki tobie, Marku.
1: Dziękuję Państwu bardzo.
0: Gramy Komety.
1: Do następnego spotkania.
0: Do usłyszenia. Dzięki.
1: Dobrej nocki.
0: Dobranoc.
1: Hejka.